0: Nam chodzi odgłos paszczą. O.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W dzisiejszej audycji chciałoby się powiedzieć, że opowiemy historię jednego budynku, ale tak naprawdę cały ten odcinek poświęcimy tłumaczeniu tego, że Central to tak naprawdę nie jeden budynek, a trzy różne obiekty, które widujecie na co dzień i pewnie nawet nie macie pojęcia, że są ze sobą połączone. Za mikrofonem Weronika Kobus, moim gościem będzie autor cyklu Archihub i pracownik Biblioteki Secesja poświęconej tematowi architektury.
0: Ciekawostki.

0: o Łodzi.
1: Wybierzemy się w dzisiejszej audycji na wycieczkę, bardzo niedaleko, bo siedzimy sobie wygodnie w studiu przy Sienkiewicza 70/72. Wybierzemy się dosłownie parę numerów dalej, już nie po Sienkiewicza, bo po Piłsudskiego, w stronę centralu. Budynków kilku tak naprawdę, do czego dojdziemy w czasie. Moim gościem jest Witold Szwedkowski, miło mi cię gościć.
2: Cześć, witam serdecznie z naszych słuchaczy.
1: To, co wszyscy mają na myśli, myśląc central, to nie jest cała historia, bo musimy jeszcze powiedzieć o biurowcu, który obecnie straszy, chociaż ma swój pewien szorstki urok, i o centralu 2, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, tak po skosie od pierwszego centralu, chociaż powstał już dużo, dużo później.
2: Tak, w latach 80. Ten central, który my kojarzymy z tą parą, ktoś tak pospiesznie rozbiera i ubiera, co jeśli ktoś pamięta oryginalny neon, no to został oddany do użytku w 72 roku. I jak słyszymy central, to widzimy dom towarowy. Mhm. Wielopoziomowy, tam z podziemiami, z ruchomymi schodami, które były też jednymi z pierwszych ruchomych schodów w Łodzi. Ale wydaje mi się, że te obiekty pozostałe też są warte uwagi.
1: To zacznijmy sobie może od tego domu towarowego, bo w czasie, kiedy on powstawał, to był naprawdę wyjątkowy dom towarowy. To było takie miejsce, do którego się przyjeżdżało, jeżdżąc do Łodzi na zakupy, bo tam było mnóstwo rzeczy, których nie było w większości sklepów w tamtych czasach.
2: Nawet bym zaryzykował powiedzenie, że były tam towary, których nie było w ogóle w krajach RWPG zbyt licznie, a w centralu się znajdowały, bo dzięki dyrektorowi, który tam przez wiele, wiele lat, aż chyba do 1988 roku prowadził dom handlowy central, to pojawiały się tam towary z Węgier, z Związku Radzieckiego, z NRD, generalnie wszędzie tam, gdzie jakoś z jakiegoś typu produktów słynęły te kraje, no to do centralu było sprowadzane. Podobno w pierwszym okresie po otwarciu centralu to on był dostępny tylko dla osób, które legitymowały się legitymacją partyjną lub też miały jakieś inne względy. Ale potem był to sklep ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców, no i słynął tak z tego.
1: Teraz wydaje mi się, że kojarzy się trochę bardziej z modą. Czy od początku był to dom towarowy nastawiony jakoś na modę?
2: Nie. Jak pamiętam, bo ja odwiedzałem central będąc dzieckiem i też w czasach, kiedy przechodził taką, w ogóle nasz kraj przechodził transformację i sam central przechodził transformację. Tam był punkt, gdzie można było nagrywać sobie, robić kopie albumów muzycznych wydawanych na kasetach. Tam była elektronika z Chin. Tam były przeróżne towary, ale ja wciąż kojarzę central przede wszystkim ze sklepem spożywczym w części przyziemnej, w części przyziemia i z artykułami gospodarstwa domowego. Jednak to jest dla mnie było, jest i mam nadzieję, że takie miejsce prowadzone przez spółdzielców z zespołem pozostanie.
1: Ta rozbierająca się para i ubierająca, o której wspomniałeś, to jest rekonstrukcja neonu. To już nie jest ten prawdziwy neon, który część słuchaczy może pamiętać. Ja muszę się przyznać, że nie pamiętam. Widziałam dopiero te rekonstrukcje. To ostatnio też w Łodzi się zrobiła moda na rekonstrukcję neonów, które już wcale nie są neonami, tylko jakimiś zwykłymi LEDami.
2: No niestety. Natomiast chyba przegapiliśmy moment, w którym moglibyśmy neony zachować, jakoś konserwować na tych podkładach literowych, które oryginalnych, które są, bo jest technologia, która pozwala nam nawet dalej w szklanych rurkach odpowiedni gaz wprowadzać. Jakby technika jest znana i nie musi być zastępowana LEDami, natomiast myśmy przegapili. Poznikało mnóstwo neonów. Również ten neon, który widniał na zwieńczeniu biurowca centralu, czyli tam przy Piotrkowskiej 165-169.
1: No właśnie, wydaje mi się, że chciałeś o tym biurowcu porozmawiać. Do niedawna jeszcze był przykryty całkowicie jakąś wielką, paskudną reklamą, która chyba też parę lat temu już zginęła, ale okazało się, że pod spodem są powybijane szyby, graffiti i ten budynek, mimo że mógłby naprawdę przyciągać uwagę, raczej jest jednym z większych straszaków w centrum Łodzi teraz.
2: Niestety tak, ale chyba głównie przez stan, do jakiego został doprowadzony przez wiele, wiele lat nieużywania go i niekonserwowania. Dużą nadzieją tym napawa mnie projekt autorstwa studia Reform Architekci i pana Marcina Tomaszewskiego, który postanowił zaadaptować te 13 kondygnacji po jakieś tam 280 metrów na każdą kondygnację do celów apartamentowca. Oczywiście konserwator zabytków może mieć pewne wątpliwości, bo zmieniony został kształt okien, prześwit między tymi pasami płukanego surowego betonu. Też no, trochę inaczej się teraz prezentuje w tym projekcie, ale no, jest to mimo wszystko śmiała próba zachowania tego cennego obiektu brutalistycznego, bo styl, w jakim został zbudowany central, zarówno dom handlowy, jak i biurowiec, to jest styl brutalistyczny. Jeden z pierwszych przykładów realizacji stylu brutalistycznego w Łodzi.
1: To już chyba dopiero niedawno minęło tyle lat, że zaczynamy na te brutalistyczne budynki patrzeć z większą łaskawością, bo gdzieś jednak jeszcze niedawno patrzyliśmy raczej z niesmakiem na tego typu budynki, a warto znaleźć w tym jakąś ciekawą perspektywę.
2: Zgadza się. Czasem wystarczy pogrzebać w historii obiektu i przekonać się, że on wcale nie jest budowanym seryjnie, nie jest budowanym z wielkiej płyty, jest czymś wyjątkowym, jest czymś unikalnym, no bo choćby z tego względu, że projekt pochodzi z roku 58. Mhm. Mało kto kojarzy, że on aż tak głęboko w czasie jest w kalendarzu gdzieś tam jest osadzony, że on tak dawno powstał projekt tego. My go kojarzymy z latami 70., kiedy został oddany do użytku, z 80., kiedy funkcjonował, no i z 90., kiedy podupadał. Ale to jest projekt z 58. roku, czyli z czasów, kiedy właśnie przestała obowiązywać doktryna socrealistyczna i grono architektów, konstruktor podjęło się takiego bardzo śmiałego zadania, zbudować wysokościowiec, kiedy nie było jeszcze opracowanych technologii budowania tak wysokich budynków z żelbetu i przełamać ten obowiązujący w sumie przez kilkanaście lat od zakończenia wojny prymat socrealizmu. I to nie byli łódzcy architekci, bo czy to Maciej Gintowt, czy Ewa i Maciej Krasińscy, byli architektami bardziej z importu, ale Wacław Zalewski, który był konstruktorem, też powinien zostać tutaj wspomniany, że zrobił kawał roboty, bo budynek niekonserwowany trzyma się dalej, spełnia parametry techniczne pozwalające go adaptować do nowej funkcji. To nie jest straszydło, to nie jest szkieletor, który powinien zostać wyburzony. To jest nasze dziedzictwo, to jest coś, co jest elementem naszej historii. Nie możemy tego wymazać. Powinniśmy to w jakiś sposób przytulić, ukochać i dać temu nową szansę.
1: To może historia pozwoli uratować ten obiekt, bo myślę, że warto by się zastanowić, nie jest to dość oczywiste, do czego spółdzielni spożywców z POŁ-em był 13-piętrowy biurowiec.
2: No teraz jakąś pracę, którą kiedyś wykonywało kilka osób, może wykonywać jeden kalkulator, a może też i to, że było to jednak więcej było sklepów prowadzonych przez spółdzielnie spożywców. I to nie było tylko obsługa tego spółdzielczego domu handlowego central, ale właściwie wszystkich sklepów spożywczych i gospodarstwa domowego, które były prowadzone przez spółem w Łodzi, a może nawet i w regionie, więc nam się teraz wydaje, że to była jakaś przesada, że zatrudnienie było nadreprezentowane w instytucjach, ale chyba jak spojrzymy na inne biurowce, które są w Łodzi, budowane w tamtych czasach, to nie świeciły pustkami, tam wszędzie pracowali ludzie.
1: To w takim razie zastanawia mnie też to, dlaczego ten Central 2 pojawił się w okolicy lat 80. Czy wtedy już ten pierwszy oryginalny Central chylił się ku upadkowi, czy jeszcze wtedy funkcjonował sobie całkiem nieźle?
2: Nie wiem. Ja pamiętam Central 2 już z lat 90. z tego, że został połączony z domami handlowymi w ogóle przy Piłsudskiego, w tej części Piłsudskiego, aż tam do Hermesu można było przejść ciągiem. Nie wiem, jaka była motywacja, bo rzeczywiście, tak jak sobie słyszymy, nie wiem, w relacjach osób funkcjonujących w latach 80. czy wspominających to był raczej czas chylenia się gospodarki ku upadkowi i może były jakieś większe zamiary, ale w 90-tych latach Central 2 dobrze funkcjonował. Podobnie zresztą jak Central 1, po prostu zmieniła się nieco struktura najemców. Część przestrzeni została wygospodarowana na pojedyncze boksy, na takie stoiska, które obsługiwała jedna osoba, będąca jednocześnie osobnym podmiotem gospodarczym. Zresztą Central 2 jeszcze ma coś takiego, co go odcina od tego pierwszego centralu, że został zbudowany w stylu postmodernistycznym. On już nie ma nic wspólnego ani z brutalizmem, ani z tym socrealizmem, ani socmodernizmem. No to taki postmodernistyczny styl, który można lubić, można nie lubić, ale trzeba się liczyć z tym, że też jest znakiem czasów, w których powstawały obiekty tego stylu.
1: No to dalej od tego drugiego centralu, to już właściwie większość budynków wzdłuż Piłsudskiego to jest właśnie taki przełom lat 90. i zerowych, taki...
2: Z pewnymi wyjątkami, ale to może innym razem byśmy o tym porozmawiali.
1: Bo jest to też bardzo charakterystyczny kwartał Łodzi, właśnie taki, o którym dopiero teraz zaczynamy, tak jak o tym biurowcu centralu, myśleć z trochę większą łagodnością i trochę większą ciekawością do tego podchodzić. I właśnie ten Central 2 wydaje mi się, że jest no, takim sztandarowym przykładem tego, jak wygląda ta zabudowa wzdłuż Piłsudskiego teraz.
2: No tak. Natomiast no, taką mamy rzeczywistość i taki mamy stan zastany. Co my z tym zrobimy, no to już zależy od nas, w demokracji, jak zdecydujemy, jakie będziemy mieli możliwości wywierania wpływu na inwestorów, może nawet na właścicieli. Ale ja bym był daleki od domagania się, żeby to burzyć i budować na to miejsce coś nowego, zwłaszcza, że wiele budynków, które w centrum miasta wcześniej wyglądały nieciekawie, no obecnie mają się świetnie i są nierzadko wizytówkami Łodzi.
1: To w takim razie jak odzyskać takie przestrzenie w czasie, kiedy mówi się o wymieraniu centrów handlowych? Rozumiem, że tutaj ten wieżowiec może być zagospodarowany, czy to na biura, czy na apartamenty i to jest, no brzmi naprawdę świetnie. To w takim razie jak odzyskać budynki takie typowo stawiane jako centra handlowe w momencie, kiedy centra handlowe radzą sobie coraz gorzej?
2: No, można sięgać do doświadczeń na przykład Finów, czy ogólnie Skandynawów, gdzie takie obiekty są zamieniane na obiekty sportowe. Obiekty sportowe nie tylko na boiska, ale też są to sale do squasha, ścianki wspinaczkowe. To jest też być może odpowiedź na to, jak ożywić centrum, jak sprowadzić ludzi do miasta, żeby tam uprawiali różne aktywności, które chcą, bo biurowiec centralu, który jest przewidziany na, którego adaptacja jest przewidziana na apartamentowiec, no może też w jakiś sposób sprowadzić mieszkańców, zakładając, że nie będą to tylko mieszkania inwestycyjne, to mówię z pewnym przekąsem, a będą to rzeczywiście mieszkania do mieszkania.
1: W takim razie następnym razem, jak będziecie przejeżdżać przez Centrum Łodzi, to może wy będziecie chcieli się zastanowić nad tym, co można by zbudować, jak można by wykorzystać budynki centralu oryginalnego i centralu drugiego, równie ciekawego, chociaż zupełnie innego. Za rozmowę dziękuję Witoldowi Szwedkowskiemu i do usłyszenia w następnym programie.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus, a Witka na co dzień spotkacie w Bibliotece Secesja, zwanej też Archihubem, czyli na razie jedynej bibliotece publicznej w Łodzi, poświęconej w całości jednemu tematowi architektury.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Jadąc autobusem po ulicy Rewolucji możecie usłyszeć komunikat: przystanek Rewolucji 1905 roku, wschodnia, Muzeum Mundurów. I wiele z was pewnie zastanawia się, gdzie mieści się to Muzeum Mundurów, skoro z autobusu wcale go nie widać. Otóż właśnie w dzisiejszej audycji rozwijemy sobie te wątpliwości i opowiemy o tym, nie tylko gdzie znaleźć Muzeum Mundurów, ale i co fajnego można w nim zobaczyć. Ja nazywam się Weronika Kobus, a moim gościem będzie sprawca całego tego zamieszania, czyli założyciel Muzeum Mundurów Policyjnych Świata. Muzeum otworzyło się właściwie niedawno, bo w 2023 roku właśnie bliziutko skrzyżowania ulicy Wschodniej i rewolucji 1905 roku, a dokładnie przy Włókienniczej 5. Właśnie korzystając z rewitalizacji ulicy Włókienniczej znalazło się tam miejsce na lokale użytkowe i w ten sposób zmaterializował się pomysł, który w głowie założyciela mieszkał już od wielu, wielu lat. Kolekcja mundurów to całkowicie prywatne zbiory właściciela, który przez kilkanaście lat zbierał je po prostu z własnej zajawki, a zanim otworzył muzeum, mogliście znać go jako jednego z założycieli zespołu 19 Wiosen, czy jako grającego regularnie w różnych łódzkich klubach DJ-a Fagota. Już wiecie, o kogo chodzi? Posłuchajcie rozmowy.
0: Odwiedzamy łódzkie muzea.
3: Nazywam się Grzegorz Feingold, jestem kustoszem świeżego muzeum, które powstało na Włókienniczej 5, Muzeum Mundurów Policyjnych Świata.
1: Wydaje mi się, że ta zajawka na mundury to u ciebie trwała już od jakiegoś czasu i pewnie ten pomysł muzeum już przez parę ładnych lat w twojej głowie kiełkował. Co się takiego stało, że udało się to zmaterializować i po prostu oficjalnie otworzyć?
3: No wiesz co, miałem kilka podejść. Faktycznie mundury zbieram chyba już, nie wiem, z 18 lat. Nagromadziło się tego strasznie dużo, bo to już po prostu jest mania prześladowcza, zbieractwo, czy jak to inaczej nazwać. Próbowałem tam, jak już faktycznie uważałem, że jest co pokazać, w parę miejsc podskoczyć, ale albo był jakiś zły status lokalu, nie dało się wynająć. Wiem, że zacząłem od 217, tam gdzie są tak mały off. To miało być na piętrze, ale tam też był jakiś problem, to się nie nadawało na stałą ekspozycję. No i więc dowiedziałem się 3 lata temu, że były konkursy na tej ulicy Włókienniczej przez Zarząd Lokali Miejskich, były właśnie na stronie wywołane. I stwierdziłem, że kurczę, no miejsce z historią, bo tutaj ta ulica kiedyś cieszyła się totalnym, taką niesławą. Tutaj były gangsterzy, wiesz, i kibice, w ogóle wszystko. Nawet tu, policja się tutaj bała wjeżdżać, dlatego tak przewrotnie w takim miejscu otworzyć Muzeum Mundurów Policyjnych Świata było też takim czymś może ryzykownym, ale też takim bardzo charakterystycznym. Tak naprawdę to w marcu 2020 to było 3 bodajże, tak? Czyli 3 miesiące przed tym, zanim podjąłem decyzję, żeby złożyć papiery właśnie na ten konkurs na lokale kreatywne. Marta Pszonak, niejaka z Fundacji Działania, która też zajmuje się przeważnie dzieciakami, wraz ze studentami z ASP, z Wydziału Mody, postanowiła to zrobić pokaz mody, w którym też tutaj dzieci z Domu Dziecka brały udział. Tu mamy 2 Domy Dziecka, tam pomagały w szyciu, no i też w chodzeniu. I zobaczyłem tą kolorystykę, że po prostu naprawdę przyciągnęło to dużo ludzi. DJ jest z głośnikami na balkonach, za pozwoleniem sąsiedztwa oczywiście, i nawet uczestnicy tego pokazu mody byli po prostu totalnie, wiesz, ubrani, jakby byli częścią tego, wiesz, naprawdę, bo tak kolorowo prawie, nawet nie wiem, czy nie przybili paradę wolności. Więc powiedziałem sobie, o kurczę, to miejsce ma potencjał, muszę tutaj coś zadziałać, bo widziałem, że dużo tych lokali parterowych stało pusto, zacząłem się tym interesować, no i okazało się, że faktycznie są do wzięcia, no i ten mój tutaj przy Włókienniczej 5, 90 metrów kwadratowych, wydawał mi się taki najbardziej optymalny na te mundury. I poszło. Złożyłem podanie, ciach, potem była drugi etap, licytacje, wiesz, i bez konkurencyjnie mi się udało to dostać. Jakoś ten pomysł im podszedł tak, że tutaj, wiesz, właśnie potrzebowali takich świrów jak ja, którzy rozkręcą to tak bardziej turystycznie, to miejsce.
1: To jak na tym metrażu udało się zmieścić 100 manekinów? Bo taki jest podtytuł nazwy tego muzeum.
3: Tak, 100 manekinów nazwałem tak jeszcze przed w ogóle... Wpierw to w ogóle działało jako strona internetowa i faktycznie wtedy dochodziłem do setki. Obecnie mam już 200 mundurów, w tym też część jest dla klientów podwójnych, żeby też, bo tutaj dużo jest akcji, że w cenie biletu też jest właśnie możliwość przymierzenia czapek i marynarek, a że z manekinów ściągać i ubierać, to jest to bardzo, bardzo chłonne, więc dużo państw takich bardzo, bardziej charakterystycznych jak Kanada, Hiszpania czy tam Francja, wybrałem sobie na podwójne, a nie na potrójne, żeby sobie klienci mogli też robić sesje zdjęciowe. Czyli ogólnie na pewno już przekroczyłem 200. 200 mundurów jest.
1: To jest plan na rozwój tego? Jakie jeszcze chciałbyś mundury zdobyć?
3: Wiesz co, no mundurów jeszcze jest dużo, bo wiesz, państw jest na świecie prawie 200. Najgorzej jest z Afryką, bo w Afryce nie ma takich świrów jak my, w sensie mówimy takich pasjonatów, zbieraczy. Przeważnie ci zbieracze w większości to są albo byli, albo obecni funkcjonariusze. Ja jako muzyk jestem, się trochę tam wyróżniam wśród nich i tak, no... Początki nie były łatwe tego zbierania, bo przepocałem na eBayu. Na eBayu są sami handlarze, wiesz, tacy, którzy chcą zarobić za ciuch. Zanim zacząłem tak powoli budować tą siatkę, wiesz, tych znajomości, to były właśnie grupy facebookowe albo giełdy, czasami bardzo często, bo raz do roku jest w Berlinie, w Pradze, w Warszawie, spotykają się, wiesz. Nie ma takiego gościa, który zbiera całe, po prostu kompletne. Jeden jest od naszywek, drugi od pagonów, czwarty tylko klamry, piąty naszywki, ale potem tak to, wiesz, zbieram jak takie puzzle, muszę to ułożyć na manekinie, żeby się zgadzało wszystko, ranga, rocznik, formacja i tak dalej, wiesz. Ale to jest, wiesz, to jest takie przyjemne, wiesz, jak ktoś lubuje się, wiesz, w układaniu puzzli, to ja właśnie tak ubieram manekiny. Tylko, że muszę też poszukać tych części, żeby, wiesz, żeby to wstawić i wystawić na stałą ekspozycję.
1: Zastanawiam się, czy te manekiny mają coś wspólnego z łodzią, poza twoją osobą i twoją absolutnie szaloną zajawką, to muzeum po prostu miałoby miejsce gdziekolwiek tam, gdzie ty się znajdziesz, co?
3: No tak, skoro mieszkam w Łodzi, tu jestem, wiesz, przez te swoje zespoły i rodzinę, przyjaciół, wiesz, że tak powiem, chciałem powiedzieć uwięziony, to trochę kiepskie słowo. No po prostu to jest moje miasto i nie widziałbym tego w innym miejscu niż w miejscu zamieszkania, tym bardziej, że tu jest też, wiesz, wiadomo, Łódź jest w centrum, z każdej strony blisko do mnie dojechać, czy z góry, czy z nadmorza, taka sama droga.
1: A czy to twoja działalność, no bo jakby jesteś muzykiem w zespołach zdecydowanie bardziej na tej alternatywnej stronie, tutaj gatunkowo masz rozstrzał ogromny, więc może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale wspólny łącznik jest taki, że są to jednak zespoły alternatywne, dość antysystemowe i ta zajawka jest niesamowicie przekorna.
3: Tak. Dużo moich kolegów, takich bardziej radykalnych punkowców, totalnie nie kuma tej mojej zajawki, wręcz są oburzeni, zdegustowani. Ale wiesz, no paru osobom wyjaśniłem, że to po prostu zajawka typowo ciuchowa. Logotypy, wiesz, kształty, kolorystyka, historia tych państw, czemu akurat takie czapki, czemu takie logotypy, że to się, jak się prowadzi muzeum, to też trzeba coś wiedzieć o tych jednostkach, o tych mundurach, skąd się to bierze, więc też się zacząłem interesować, a wiesz, a tak naprawdę zaczęło się niewinnie, bo w latach 90., podczas lat 90. jeździliśmy do Włoch, do pracy, nielegalnej pracy, bo wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii, więc trzeba było uważać na karabinierów przeważnie. To przeważnie to były, wiesz, owoce, czereśnie w czerwcu, we wrześniu jabłka i trzeba było naprawdę pilnować się i tak, kim są ci karabinierzy, co to w ogóle jest, chodzą na czarno, trochę, wiesz, jakaś niemiecka, wiadomo, skojarzenia. No i wiesz, zacząłem się interesować, potem wiesz, kupiłem sobie czapkę i potem poszło, marynarka i potem, dobra, jak mam wokół, to teraz o co chodzi z tą żandarmerią francuską, od której się zaczęły te wszystkie żandarmerie, tak naprawdę, bo oni to jakby zainicjowali 300 lat temu. No i potem wiesz, i potem nagle, dobra, też mam te żandarmerię, no to w takim razie policja. Skończyłem z Europą, zacząłem zbierać Azję. Właśnie siedzimy w pokoju azjatyckim, zobacz, co tu się dzieje. Mhm. Filipiny, Indie, Izrael, Wietnam, Korea, Kambodża, Chiny, Tajlandia, Turcja, Indonezja, Japonia, Nepal, Gruzja, Tajwan, a jeszcze Irak.
1: O sali azjatyckiej oraz reszcie zbiorów Muzeum Mundurów Policyjnych Świata opowiada Grzegorz Feingold, którego pasja do mody doprowadziła do otwarcia właśnie takiego wyjątkowego muzeum. Jeszcze chciałabym cię zapytać właśnie o tę ulicę Włókienniczą, bo to jest zdecydowanie nieprzypadkowy adres w mieście. Jedna z tych ulic, które kilka lat temu przeszły rewitalizację i już było to na tyle dawno, że można trochę chcieć miasto rozliczać z tej rewitalizacji. Jak ci tutaj na tej Włókienniczej w nowym wydaniu?
3: No wiesz co, powiem ci, że pierwszy rok działalności, czyli to był 2023, było całkiem spokojne, to było naprawdę, miasto promowało to totalnie, gazetki, banery, telewizja, w ogóle co tu się nie działo, wycieczki, pikniki różnego rodzaju od Dnia Dziecka po jakieś majówki i tak dalej. Teraz faktycznie z trzecim rokiem trochę jest jakby tendencja spadkowa, jakby trochę miasto zapomniało o tej ulicy, ale przychodzą turyści, lokale się zmieniają, niektórzy rezygnują, niektórzy przychodzą nowi tutaj. Otworzył się czarny kot szyje, tutaj jest tutaj też Mimado, z Dominiką, która też z kolei ona bardziej w ciuchach, bo czarny kot to jest bardziej od tam torby i plecaki. Mamy już 5 galerii sztuki w tym, i 6 galeria rękodzieła z Meksyku, którzy też się trzymają od samego początku tutaj, jak się wprowadzili. Pojawiły się 2 kawiarnie, także jest rozwój. Ulica jest naprawdę pięknie wyremontowana. Ja cały czas jeszcze wierzę, że to się rozkręci. Może jeszcze jakoś wejdzie mała gastronomia, to też trochę przyciągnie ludzi, bo to wiadomo, na głodnego to kiepsko jest zwiedzać muzea i galerie.
1: Sprytne, sprytne. No to jak, jeżeli przygotowujemy się na wycieczkę do Muzeum Mundurów, ile czasu sobie zarezerwować, czego się spodziewać? No co po prostu najlepiej zobaczyć u ciebie w muzeum?
3: No najlepsze są takie wycieczki do max 15-20 osób, żeby to było komfortowo, jak widzisz sama, tu już manekiny przejęły w ogóle, wiesz, większość pomieszczenia, więc żeby było komfortowo, to tak liczebnie właśnie tak to wygląda. Jak są wycieczki jakieś takie zorganizowane, to wszystkim daje ulgi. Jeśli są jakieś mniejsze grupki, no, też jestem w ogóle w karcie wielkiej rodziny. To też jest, też przychodzą jakieś takie właśnie 5-4-osobowe rodzinki, też mają zniżki. No i co jest? Ja tutaj na początku opowiadam, przechodzimy, jak się tutaj poruszać, że tu mamy tutaj, żeby się nie pogubić, kolejność alfabetyczną. Pierwsze 2 sale to jest prawie cała Europa, trochę Ameryki Południowej, Północnej i Australia. W trzeciej sali jest już tylko Azja, chyba z 20 obiektów. No i jeszcze taka czwarta mała salka, w której jest już taka wystawa plakatu propagandowego, rekrutacyjnego właśnie z różnych rejonów świata i z różnych czasów. I po takim oprowadzaniu chodzimy sobie po kolei od Anglii po Węgry alfabetycznie. Potem jest czas wolny i wtedy właśnie hulaj dusza. Tu jest, są 2 lusterka, gdzie można sobie czapki przymierzać, ściągać z manekinów. Oczywiście potem odkładamy na swoje miejsce. Jeśli ktoś chce bardziej zaszaleć, to są 2 miejsca, gdzie są wieszaki z marynarkami, tylko wtedy podchodzę i mówię, jak sobie coś wybierzecie, to ja wtedy oczywiście muszę podać krótką czapkę, żeby nie było, że jest miks. Czas jest nieograniczony, jak ktoś chce wpaść na 15 minut, przebiec, to robi. Ktoś chce posiedzieć tutaj dłużej jeszcze w takiej naszej małej czytelni. Czytelnia mieści się w środku pokoju azjatyckiego, w którym, jak widzisz, jest sztuczna roślinność, żeby trochę nie było tak sztywno i sterylnie. Wszystko dostałem to z planu filmowego komisarza Alexa w prezencie, jak się zwijali z magazynów, także wszystko się zgadza. Są palmy, jak wiesz, przystało na Azję. No i też jest kącik, gdzie są miniaturki radiowozów i motocykli z różnych państw.
1: Podsumowując, w tym muzeum nie ma żadnego zakazu dotykania eksponatów. Wręcz przeciwnie, to jest muzeum, w którym najlepiej sobie tych wszystkich eksponatów podotykać i założyć na własne barki lub na własną głowę. Muzeum Mundurów Policyjnych Świata, nazywane również na mapach 100 manekinów, to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Mimo że muzeum wcale wielkie nie jest, to oferuje zupełnie coś innego. Interaktywną zabawę, historię opowiedzianą w przyjazny sposób. No i właśnie, historię, której można dotknąć. Ulica Włókiennicza 5. Odwiedziny w muzeum to też świetny pretekst, żeby zobaczyć, jak wygląda rewitalizacja ulicy Włókienniczej, która nazywana kiedyś, jak wszyscy pewnie dobrze wiecie, ulicą Kamienną przez długie lata, cieszyła się złą sławą, a obecnie oferuje muzea, galerie sztuki, kawiarnie i co jeszcze? Zobaczymy. Myślę, że nowy rozdział ulicy Włókienniczej dopiero się rozpoczyna.
0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: W dzisiejszej audycji chciałabym opowiedzieć o przygodzie, która spotkała mnie gdzieś pomiędzy śródmiejskimi kamienicami w pewne sobotnie popołudnie. I była to jedna z tych przygód, o których zdecydowanie warto opowiadać, bo wyszłam z niej nie tylko z pełnym brzuchem, ale i pewnością, że poświęciłam swój czas na robienie czegoś naprawdę wartościowego i dobrego. Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o łódzkim oddziale Food Not Bombs, czyli odnodze organizacji. Ciężko to nazwać organizacją, to całkowicie oddolny ruch społeczny, który nie ma żadnej struktury ani żadnych oficjalnych kanałów, oficjalnych przedstawicieli. Po prostu jest to idea, która funkcjonuje w wielu miastach na całym świecie. Zaczęło się w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych i dzieje się teraz w Łodzi, na przykład.
4: Ta nasza łódzka odnoga jedzenia zamiast bomb powstała w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa. Z pewnością przeszła przez ten czas wiele przeróżnych zmian, ale idea cały czas pozostaje ta sama. Zebrać jedzenie, które trafiło na śmietnik albo zaraz zostanie wyrzucone na śmietnik przez sprzedawców jedzenia, a jeszcze jest całkowicie dobre, może czasem nie jest po prostu, no, najładniejsze, ale nadal jest smaczne i pożywne, i przerobić je na coś, co można razem w kręgu z ludźmi potrzebującymi wspólnie zjeść. Takie standardowe menu jedzenia zamiast bomb to gulasz warzywny, często z ziemniakami, jakąś kaszą, czy też z jakąś inną formą dodatku skrobiowego, surówka z warzyw, które właśnie są smaczne na surowo, do tego często przetwory z owoców, różne rodzaje musów, dżemy, kompoty, ale też kiszonki, no i właśnie inne rodzaje takich typowych polskich przetworów. Z tego, co da się uratować, z tego, czego ludzie nie chcieli kupić, bo było niewystarczająco ładne. To nie tylko wspólny posiłek, to manifest. Marnujemy mnóstwo żywności, kiedy w tym samym czasie po naszych ulicach chodzą ludzie, których nie stać na jedzenie. I kto jak kto, ale miasto Łódź zna ten widok niestety zdecydowanie zbyt dobrze. Wobec tego postanowiłam spędzić dzień z ekipą łódzkiego jedzenia zamiast bomb i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Udało mi się również porozmawiać z osobą, która na tle tych, których tego dnia spotkałam podczas gotowania i wydawki, udziela się relatywnie długo, no czyli około 2 lat. Bo jak już zaznaczyłam, nie ma tam żadnego szefa, nie ma żadnego kierownika, jest po prostu grupa ludzi, którzy chcą robić dobre rzeczy.
0: To się dzieje w Łodzi.
5: Przyjechałam w sobotę do Centrum Dowodzenia Food Not Bombs łódzkiego, organizacji anarchistycznej. Przyłapałam ich na gorącym uczynku, na robieniu rzeczy absolutnie wywrotowych, czyli na obieraniu ziemniaków. I udało mi się zaprosić jedną z osób, która działa w tym kolektywie troszeczkę dłużej. Chcesz się przedstawić?
6: Pewnie, jestem Gabrysia i działam w foodzie łódzkim od ponad 2 lat, także
5: powiedzmy, że jesteś z tych bardziej doświadczonych. Bo myślę, że warto zacząć od tego, że jest to organizacja całkowicie wolontariacka.
6: Nie nazwałabym nas wolontariatem, to jest bardziej taka, nazwałabym to bardziej oddolną inicjatywą, dlatego że staramy się unikać tego słowa wolontariat, dlatego że oryginalnie Food Not Bombs jest jakąś formą protestu i pomocy wzajemnej, może właśnie bardziej niż wolontariatu, dlatego że ratujemy jedzenie, które poszłoby na śmietnik, więc też sprzeciwiamy się wyrzucaniu jedzenia, które na całym świecie marnuje się po prostu tonami. Sama nazwa Food Not Bombs też wskazuje na antymilitaryzm, dlatego że państwa wydają pieniądze na jakieś chore rzeczy typu zbrojenia i inne kompletnie nieistotne dla zwykłych ludzi rzeczy w momencie, kiedy po ulicach chodzą ludzie, którzy nie mają co jeść. I dzielimy się z nimi tym jedzeniem, które gotujemy, bardziej niż wydajemy im, dlatego że to nie jest grupa wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności albo dla osób właśnie potrzebujących, w cudzysłowie, i tak dalej, tylko każdy z nas, jeżeli dotrwa do końca gotowania, to jemy razem to, co ugotujemy, i potem rozwozimy to i rozdajemy, po prostu dzielimy się tym jedzeniem z innymi.
5: Cykl życia takiej soboty z Food Not Bombs wygląda tak, że zbieracie jedzenie, które trafia na śmietnik, które mogłoby trafić na śmietnik, i gdzieś tam wspólnie w grupie, spędzając przy tym bardzo fajnie wspólnie czas, przerabiacie je na surówkę, na gulasz i rozumiem, że na jakieś przetwory owocowe.
6: Tak, generalnie przeglądamy to, co udało nam się zebrać z rynku. Głównym posiłkiem jest, wiadomo, nasz gulasz i surówka z bardziej świeżych warzyw i owoców, z tego, co da się uratować, ale w formie takiej surowej nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Robimy właśnie dżemy, kiszonki i inne przetwory, ale też wydajemy świeże warzywa i owoce dla ludzi, żeby mogli sobie po prostu zjeść jakieś jabłko w domu albo zrobić sobie kanapkę z pomidorem i tak dalej.
5: Dla kogo jest kierowana ta akcja? Do kogo wychodzicie z tym zaproszeniem do współpracy i kogo chcecie zaprosić do wspólnego stołu?
6: Generalnie dla każdego, kto chce razem z nami przyjść i z nami gotować, i do tego wspólnego stołu, powiedzmy, zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę, którzy tego potrzebują. Może bardzo dużo ludzi przychodzi tak naprawdę nie wiedząc do końca, traktując to bardziej jako właśnie wolontariat albo bardziej jako spotkanie towarzyskie, dlatego że znają kogoś, kto tutaj przychodzi, albo usłyszeli o tym i uznali, że to jest fajna inicjatywa, ale staramy się podkreślać, że to jest mimo wszystko no nie wolontariat i bardziej takie działanie oddolne.
1: Mówisz, że jesteś częścią Food Not Bombs od 2 lat, a wiesz może, jak długo ten łódzki oddział Food Not Bombs działa?
6: W zeszłym roku, z tego co pamiętam, obchodziliśmy 25. urodziny łódzkiego fooda, ale no to działa już całkiem sporo. Z tego co wiem, bez jakichś przerw w trakcie pandemii, z tego co pamiętam też wydawki w trochę zmienionej formie, dlatego że trzeba było jakoś bardziej sterylnie, może w sterylnych warunkach, bardziej po prostu innych tych warunkach, ale to cały czas trwało.
1: Kto w takim razie napędza te wszystkie działania, skoro jesteście kolektywem z taką całkowicie płaską strukturą? Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za ciągnięcie tego. Jak w ogóle wygląda praca, która wymaga tak dużej ilości osób zaangażowanych w momencie, kiedy nikt nie jest osobą zarządzającą?
6: To jest trudne na pewno, dlatego że bardzo łatwo jest pójść się zapytać kogoś, kto wie, jak coś zrobić, i tej osobie też jest bardzo łatwo po prostu powiedzieć, co ma robić i co mają robić inni, i jakoś tym zarządzać. Staramy się zachęcać nowe osoby do tego, by może same jakoś próbowały dojść do tego, żebyśmy nawzajem tłumaczyli sobie, jak działa to u nas. Wiadomo, że osoby, które dłużej gotują, mają jakąś przewagę w samym doświadczeniu, ale nie wykorzystują tego, żeby nie tworzyć właśnie hierarchii, tylko staramy się zachęcać osoby do przejmowania tej odpowiedzialności, ale to jest, nie jest to takie proste. Tak jak widzisz, cały czas ktoś przychodzi zapytać się, co ma zrobić, i warto jest zachęcić innych, żeby sami się zastanowili najpierw albo porozmawiali z tą grupą i tak dalej.
1: Faktycznie, podczas takiego gotowania trudno znaleźć osobę zarządzającą, no i czasem nie do końca wiadomo, za co się złapać. Kiedy z Gabrysiem rozmawiałyśmy przy mikrofonie, kilka osób podchodziło zapytać, co zrobić z tym, że gulasz wyszedł z zasłony. Ale o ile wydaje się to trochę nieudolne i zabawne, tak naprawdę wszystko świetnie tam funkcjonuje. Podczas takich kilku godzin gotowania udało się obrać naprawdę no przynajmniej kilkanaście kilogramów warzyw, ugotować wielki kocioł gulaszu, do którego pewnie sama bym weszła, jakbym się skuliła. Do tego udało się zrobić całe wiadro surówki, a część warzyw, które zostały obrane i przygotowane w nadmiarze, poszła do zamrożenia. Do tego wolontariusze sami organizują transport tego całego przygotowanego jedzenia w miejsce wydawki, no i właśnie tam zaczyna się nowy etap. Kończmy etap gotowania, przechodzimy do etapu wydawania ugotowanego wspólnie jedzenia potrzebującym. O tym, jak wygląda sama tak zwana wydawka, dalej opowiada Gabrysia z Food Not Bombs. To gdzie w takim razie w Łodzi można was spotkać i o której godzinie?
6: Wydajemy przez cały rok, co tydzień, w soboty o 18.30 około, w podcieniu przy Piotrkowskiej 100, to jest Róg Piotrkowskiej i Tuwima. W wakacje gotujemy co 2 tygodnie, ale normalnie o tych samych godzinach, w tym samym dniu, normalnie w sobotę. I no, tam można nas zobaczyć w trakcie wydawki, gotujemy w innym miejscu. Stamtąd wozimy po prostu nasze jedzenie do centrum. Dlatego, że to też jest, Piotrkowska to jest też miejsce, gdzie jest dużo osób, więc w miarę łatwo można się tam przetransportować, i dla nas, i dla osób, które przychodzą po jedzenie, też jest plus takiej widoczności, że widać naszą akcję, możemy rozmawiać z przechodniami, którzy się zastanawiają, co robimy, często też się zastanawiam, jak wesprzeć finansowo, więc to jest takie, uważam, dobre miejsce, żeby właśnie było nas widać.
1: Zastanawiacie się nad tym, jak dużej ilości osób daje wam się pomóc w ciągu takiej jednej wydawki?
6: Ciężko ocenić, dlatego że co tydzień tam wśród naszych gości jest bardzo duża rotacja osób. Wiadomo, nie każdy zawsze może przyjść. Niektórzy mają pracę, niektórzy nie mają siły ani możliwości być co tydzień, ale jakbym miała strzelać, to tak około 50 w granicach, czasami do, nie wiem, może pod setkę to podchodzić, ale zazwyczaj udaje nam się zrobić tak, że nikt nie odejdzie bez niczego. Nawet jeżeli skończy się gulasz, to udaje nam się dać, nie wiem, dżem komuś albo coś do jedzenia i zazwyczaj tego jedzenia jest naprawdę na tyle dużo, że nikt nie odchodzi głodny. Jeżdżąc na te wydawki, widać, jak dużo ludzi tam przychodzi i mam też taką świadomość, że większość z nas, którzy przychodzą gotować, tak naprawdę niewiele dzieli od tych ludzi, dlatego że jedna ominięta wypłata i my też możemy skończyć bez dachu nad głową, dlatego to jest ważne, żeby właśnie nie traktować tego jak wolontariat, jako my super dobrzy ludzie pomagamy tym, którzy nie umieją sobie poradzić, tylko pomagamy po prostu sobie nawzajem. Też kilka razy zdarzyło się, że nasi goście przyszli na gotowanie pomóc nam obierać ziemniaki i wynosić kompost, także to też jest fajne, kiedy oni mogą brać udział w całym tym procesie i potem zjeść z nami zupę.
1: Gdybyście mieli jakąś większą pomoc albo może większe środki finansowe, to co byś chciała, żeby jeszcze znalazło się na takich wydawkach?
6: Ja, rozmawiając z innymi ekipami foodowymi z Polski, bardzo mi się podoba pomysł środków higienicznych i medycznych, dlatego że zawozimy razem z jedzeniem od jakiegoś czasu też mydło, proszki do prania, podpaski, czasami jakieś szczoteczki do zębów, golarki i to też jest coś, co bardzo szybko schodzi i bardzo dużo ludzi się pyta o to co tydzień na wydawkach i fajnym pomysłem moim zdaniem byłoby to uzupełnić jakimiś środkami typu plastry, coś do odkażania. Nie wiem, czy mamy kogoś u nas, kto podjąłby się opodrywania ludziom ran, dlatego że to wymaga jakiejś umiejętności i doświadczenia, ale to by była fajna rzecz, gdyby udało nam się to dodać do tych cotygodniowych wydawek.
1: W takim razie, jeżeli chcielibyśmy pomóc łódzkiemu Food Not Bombs, jak się z wami skontaktować, jak do was dołączyć i co trzeba umieć, albo co trzeba mieć, żeby do was dołączyć? Podejrzewam, że dwie ręce.
6: Generalnie tak, mieć i umieć nie trzeba nic. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w trakcie gotowania, to warto napisać do nas na Instagramie albo na Facebooku na profilu Food Not Bombs Łódź. Mamy też zrzutkę, gdzie można nas wesprzeć finansowo, dlatego że mimo, że to jedzenie pozyskujemy za darmo, to płacimy za gaz, za jakieś kasze i tak dalej, także to też jest jakiś wydatek.
1: W takim razie wiecie już co, gdzie i jak. Ja od siebie mogę tylko dodać, że ten dzień spędzony z Food Not Bombs to była naprawdę świetna zabawa, a także okazja do poznania wspaniałych ludzi, których oczywiście w Łodzi jest mnóstwo, a jeżeli zastanawiacie się, gdzie ich znaleźć, no to właśnie na gotowaniu i wydawkach Food Not Bombs Łódź.
0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Prawdopodobnie mieliście okazję spotkać się z tematem, który coraz częściej poruszany jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, czyli z tematem rosnącego problemu bezdomności wśród osób młodych. Tak się składa, że w naszym mieście jest fundacja, która nie tylko zajmuje się dokładnie tym problemem, ale również robi to w niesamowicie kompetentny sposób, łącząc współpracę podmiotów instytucjonalnych z pracą w nurcie deinstytucjonalizacji. Fundacja Niestereotypowi, o której mowa, nie tylko zajmuje się kierowaniem młodych osób do odpowiednich instytucji, w których mogą dostać pomoc oferowaną przez państwo, ale także zajmuje się budowaniem relacji, którą nawiązują wolontariusze niestereotypowych właśnie z każdą osobą, która potrzebuje takiej pomocy i oferują osobiście dobrane, wyjątkowe wsparcie polegające na utrzymywaniu kontaktu, wspieraniu, często załatwianiu potrzebnych dokumentów, kierowaniu do ośrodków wsparcia, ale myślę, że przede wszystkim na właśnie takiej zwykłej ludzkiej relacji, która oferuje wsparcie, rozmowę, zrozumienie, i to właśnie ta pomoc często okazuje się najbardziej kluczowa w wychodzeniu z kryzysu. Ja nazywam się Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji chciałabym Wam przedstawić Natalię Dziąg, czyli nie tylko założycielkę Fundacji Niestereotypowi, ale też przede wszystkim po prostu niesamowicie ciekawą osobę. Posłuchajcie naszej rozmowy o pomaganiu i o pomagających.
0: To warto wiedzieć o Łodzi.
7: Natalia Dziąg, dzień dobry.
1: Super, bardzo miło mi Cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej Fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jest, jesteś współzałożycielką czy założycielką?
7: Po pierwsze, pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną, od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Wiolettę Ziarkowską.
1: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło Cię do tego, że zdecydowałaś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
7: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizacje, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy. To raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcje robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt, którą poznałam, jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszka w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc, jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
1: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
7: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka i u niektórych teraz mamy chłopaka w spektrum i dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego, dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla, oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym powtórzem must have, no to jest jednak taka relacja. Często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych, nie? I chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? To jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy.
1: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
7: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie ponad dwuletnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład, jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie obwarowanie. A druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, no nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności, więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie i jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do Spraw Rozwiązywania Problemu Bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana i to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne, no i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
1: Słuchacie rozmowy z Natalią Dziąg, założycielką fundacji Niestereotypowi, z którą porozmawiałam o tym, jak pomagać młodym osobom w kryzysie bezdomności, ale nie mogłam też nie zapytać jej o to, jak sama pomaga sobie w tym wszystkim. wszystkim, bo przecież ci, którzy dbają o innych, muszą czasem też zadbać o siebie.
0: Łodzianie z pasją.
1: Jak w takim razie dbasz o siebie w tym wszystkim? Jak udaje ci się gdzieś zachować taką po prostu integralność ludzką w tym, że jesteś otwarta, że jesteś gotowa, ale masz też swoje potrzeby i swoje życie?
7: Teraz w tym absolutnie pomaga to, że nie jestem sobie tylko Natalią, tylko poza mną są absolutnie dwie ważne osoby, czyli właśnie Vera i Viola. Absolutnie wspierają. Jak teraz miałam pierwszy raz w życiu, byłam za granicą, nie? I miałam bardzo duży dylemat i moralniak, czy ja mogę na tak długo, na 10 dni zostawić młodych. I jak rozmawiałam o tym z dziewczynami, zaraz po naszym spotkaniu grupowym z młodymi, i tak podzieliłam się tym, a one mówią: stara, ale ty ich nie zostawiasz, my jesteśmy, nie? I dziewczyny też, jak cokolwiek miały, to zakomunikowały młodym, że po spotkaniu naszym takim grupowym, że Natalii teraz nie będzie i dajcie jej też czas dla siebie, nie? Więc jakby oczywiście, że jak są takie newralgiczne czy kryzysowe sytuacje, no to dzwonią do mnie, nie, żeby jakoś tam interweniować, ale dziewczyny są absolutnym w tym wsparciem, nie? Ja niestety mam taką słabość, że jak piszą młodzi, to robię sobie wyrzuty, jeśli jednego dnia nie zdążę się z każdym spotkać, jak jest jakaś sprawa ad hoc do ogarnięcia, ale też się uczę, że no taki jest świat, więc jeśli ja będę trochę im dawać zbyt skrajny obraz tego świata, będąc na każde, brzydko powiem, zawołanie, no to oni też nie nauczą się tego, że czasami muszą wykonać pracę i poczekać w tym procesie, nie?
1: No to już zmierzając w stronę końca. Gdzie można was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można wam pomóc?
7: Typowo na stronie na Facebooku, bo

0: chcieli to robić. Niektórzy się zgłaszają, bo też to robią jakieś spotkania grupowe, czy to z terapeutą, czy pani, której nie znam, a też mnie obserwuje, napisała, że chciałaby i ma taką możliwość finansowo, żeby u niej w gabinecie na konsultacje psychologiczne w takim procesie też przyjąć. To bardzo się ucieszam, bo rzeczywiście młodzi potrzebują, a czasami terminy są długie, więc w taki sposób też można wesprzeć.
1: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których działasz. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Podsumowując, wszystkie ręce na pokład. Aby pomagać Fundacji Niestereotypowi, nie trzeba być psychologiem. Wystarczy tylko chęć pomocy, bo Fundacja potrzebuje właściwie każdej pomocy, jaką może dostać. Niezależnie od tego, czy są to wpłaty na zrzutkę, czy wolny czas wolontariuszy, czy po prostu opowiadanie znajomym o tym, że taka fundacja jest i że robi świetne rzeczy.
2: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
3: Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
15: W dzisiejszej audycji opowiemy sobie historię rodem z Ziemi Obiecanej, ale nie będziemy opowiadać historii przedsiębiorstwa czy fabryki, a historię fotofestiwalu, który ponad 25 lat temu powstał w Łodzi i normalnie jakby zainspirował się tą Ziemią Obiecaną, aby z niczego zrobić coś naprawdę wielkiego. Ja nazywam się Weronika Kobus, a o skromnych początkach i wielkich marzeniach opowie jeden z założycieli łódzkiego fotofestiwalu.
14: To się dzieje w Łodzi.
15: Wymyśliłam sobie taki cykl audycji, w których będziemy rozmawiać o łódzkich festiwalach i myślę, że nie możemy w tym cyklu zacząć bez fotofestiwalu, który tę Łódź ma nie tylko jakby w nazwie, ale też ta Łódź jest częścią tego festiwalu. Zaczęło się ponad już 25 lat temu. Moim rozmówcą jest Krzysztof Cendrowicz, czyli jeden z założycieli fotofestiwalu. Chcesz mi opowiedzieć o tym, jak to wyglądało, jak jeszcze studiowaliście i co, i stwierdziliście, że robimy coś dużego?
16: Cześć, witajcie. Tak, myślę, że byliśmy grupą takich lekko naiwnych studentów, którzy po prostu brakowało nam czegoś w Polsce, w czym sami możemy uczestniczyć. I skoro jest jakiś brak i potrzeba, to sami sobie stworzyliśmy ten festiwal.

0: w którym uczestniczyliśmy. Pierwsza edycja odbyła się w nieistniejącym łódzkim kinie Cytryna. Pewnie wiele osób pamięta, było to chyba najbardziej alternatywne kino w Łodzi, takie studyjne, gdzie bardzo często puszczane były filmy z kasety VHS, a zamiast lektora czy podpisów Zbyszek, czyli właściciel kina, czytał z mikrofonu listę dialogową po polsku. Także było to absolutnie offowe, undergroundowe miejsce, gdzie na zewnątrz po filmie czekało bardzo często ognisko i spotkania i dyskusje o tym, co oglądaliśmy wcześniej. I taki był pierwszy fotofestiwal, to codzienne ogniska przed kinem Cytryna. I to były takie początki, w których po prostu chcieliśmy spotykać się i rozmawiać o fotografii. I bardzo szybko to przerodziło się w to, że grupa studentów Uniwersytetu Łódzkiego właśnie socjologii, ale też nasi przyjaciele z ASP w Łodzi i ze szkoły filmowej. My byliśmy zainspirowani tym, co robią nasi profesorowie, to byli nasi właściwie mentorzy. Nie traktowaliśmy ich jako nauczycieli. Zaprosiliśmy dlatego profesora Robakowskiego, profesora Przyborka z ASP i profesora Kluszczyńskiego z kulturoznawstwa i siedzieliśmy przy ognisku i rozmawialiśmy o tym, czym jest fotografia, więc taki ten początek, myślę, że nadal staramy się to w sobie odgrzewać i mieć w sobie ten taki autentyczny, ludzki charakter, pomimo tego, że rzeczywiście festiwal jest gigantycznym teraz przedsięwzięciem i oczywiście pojawia się w dużych instytucjach, muzeach, to 40 wystaw, czy ponad 50 wydarzeń, ale ten ludzki, bezpośredni kontakt chyba jest dla nas najważniejszy.
1: Wspominałeś kiedyś w jednym z wywiadów, że wtedy nie mieliście w ogóle żadnego budżetu na ten festiwal i jakimś cudem ten festiwal przez 25 lat z górką rozrósł się od tego budżetu zero do gigantycznych sponsorów, wspólnych konferencji z prezydentem miasta Łodzi. Jest jakiś taki konkretny moment, kiedy ty sobie pomyślałeś, że okej, ten festiwal zrobił się naprawdę niesamowicie duży?
0: Takich momentów przełomowych było kilka, ale faktycznie przez pierwsze 3 lata to my byliśmy sponsorami festiwalu. Jako grupa organizatorów mieliśmy składki. Co miesiąc składaliśmy się na to, żeby festiwal mógł istnieć. I bardzo szybko dostrzegło nas miasto. My po prostu zapukaliśmy do Urzędu Miasta i tam osoby, które wtedy pracowały, tak jak Jarek Nowak, był szef promocji miasta, po prostu zaczęły nas wspierać. Na początku barterowo, tylko później finansowo. No i taki ważny moment, gdzie Muzeum Artystów zaprosiło nas do opuszczonych fabryk na Tymienieckiego. To były wtedy jeszcze właśnie zakłady tekstylne Union Tex. I tam poczuliśmy potencjał. Tam dostaliśmy wielkiego wiatru w żagle. Zobaczyliśmy 10 tysięcy metrów kwadratowych fabryk. Czy 4 wielkie budynki. Na tych budynkach rosły drzewa na dachu. Bardzo często przesiadowaliśmy sobie właśnie na tych dachach i patrzyliśmy na panoramę miasta. W pewnym sensie mieliśmy je w użyczenie od miasta, natomiast no, to była forma squatu. My tam mieszkaliśmy, my tam organizowaliśmy festiwale, my tam organizowaliśmy cotygodniowe koncerty. Także to towarzyszył nam trochę taki skuterski ruch. Bardzo często też sami błąkaliśmy się po Europie, po Londynie, Berlinie i skutowaliśmy, więc to było niesamowite miejsce. Wspominamy to z wielkim sentymentem, ten czas. Ale przyszedł moment mniej więcej w 2007-2008 roku, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że dłużej tak nie można bez prądu, bez dostępu do wody bieżącej. My chodziliśmy do toalet 200 metrów dalej, do baru Kogucik, że już dłużej nie możemy w takiej skuterskiej atmosferze robić festiwali. Też baliśmy się, że ten budynek po prostu się zawali, mówiąc w skrócie. Był taki moment, kiedy spektakularnie jedna hala się zawaliła w Katowicach i to nas przestraszyło. Poszliśmy do Urzędu Miasta zapytać się, czy jest jakaś szansa na remont tych fabryk i na profesjonalizację. I wtedy właśnie zaczęliśmy współpracować z władzami Łodzi. Przestaliśmy być już grupą studenckich skutersów i zaczęliśmy organizować festiwal tak bardziej profesjonalny i instytucjonalnie.
1: I jak to się w ogóle udało doprowadzić do tego, żeby namówić miasto na udostępnienie wam, zainwestowanie w ogóle w te fabryki, no bo to musiała być kupa kasy.
0: Tak, i tutaj chciałbym przywołać w takiej dobrej, od dobrej strony te władze, które są mocno krytykowane i ja też osobiście krytykuję za wiele decyzji. Natomiast prezydent Kropiwnicki i prezydent Tomaszewski w jakiś sposób, pomimo tego, że byli bardzo konserwatywnymi, mieli zupełnie inne poglądy, światopogląd od nas, dostrzegli w nas jakiś pozytywny potencjał i potraktowali nas bardzo poważnie. My się nie odbiliśmy od tego urzędu, tylko ugoszczono nas mówiąc: tak, robicie super rzeczy, fajnie, że robicie fotofestiwal Łódź Design i Łódź Biennale. To były takie trzy festiwale, które wtedy organizowaliśmy. I stworzyliśmy partnerstwo publiczno-prywatne, staraliśmy się o środki unijne i tak powstała Fabryka Sztuki w Łodzi, czyli miejska instytucja kultury, która do dziś istnieje i dzięki której te fabryki dostały kolejne życie.
1: Masz wrażenie, że coś takiego w ogóle mogłoby się udać teraz w Łodzi? Bo to był też bardzo specyficzny czas, jeszcze tam dość niedługo po transformacji, gdzieś ta cała Polska, ale Łódź przede wszystkim, myślę, była w okresie gigantycznych zmian, ale też z bardzo silnym cieniem złej sławy.
0: Tak, to było w tym nurcie trochę takim jak w ziemi obiecanej. Ty nie masz nic, ja nie mam nic, razem zbudujemy fabrykę. W sensie było naprawdę trudno, Łódź wychodziła z cienia, albo nawet jeszcze z niego nie zaczęła wychodzić. Naprawdę obijaliśmy się bardzo często o to, szukając sponsorów, jeżdżąc do Warszawy, bo to były jeszcze czasy takie trochę raczkującego internetu, więc nie było opcji na wysyłanie maili i spotkania online. Trzeba było osobiście jeździć na spotkanie i spotykać się z dziesiątkami instytucji, firm, sponsorów, żeby ten jeden czy dwóch zdecydowali się zasponsorować fotofestiwal i bardzo często odbijaliśmy się tylko dlatego, że gdzie jest ten festiwal? W Łodzi to dziękujemy, to może następnym razem. I wychodziliśmy jakby, odbijaliśmy się od tego negatywnego wizerunku Łodzi, bo przypomnę, że to była jednak afera Łowców Skór, jakieś inne negatywne sygnały, które docierały do stolicy. Ale myślę, że bardzo szybko w jakimś takim środowisku kulturalnym Łódź zaczęła budować nowy wizerunek. To nie tylko Forum Fabrykum, czyli lata 90., ale później takiej dużo, też sceny muzycznej. To, co teraz znam jako Off Piotrkowska, to było naprawdę zaplecze. Tam był klub Alien, tam był klub New Alcatraz. To było po prostu Berlin lata 90. Naprawdę czegoś takiego w Polsce nie było, żeby ludzie z całej Polski przyjeżdżali na imprezy muzyki elektronicznej. Słynny Manhattan również. Myślę, że naprawdę wtedy chyba my wszyscy nie docenialiśmy tego potencjału, który Łódź miała.
1: I też ten fotofestiwal razem z Łodzią się rozwija. Jesteście świadkiem zmian tej Łodzi. No i zaczynając od tych opuszczonych fabryk, na 25. edycji widzieliśmy się w pałacu.
0: Tak, to chyba po raz pierwszy. Myślę, że też się tego obawialiśmy, bo z naszej punkowo-skłoterskiej kultury i naszych korzeni weszliśmy do pięknego pałacu Biedermana z niesamowitą historią, ale Augustin Rebete, szwajcarski artysta, pomógł nam przełamać tą pałacowość i ten burżuazyjny, nazwijmy to po imieniu, charakter miejsca. I myślę, że to jakoś zawibrowało z naszym festiwalem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego centrum festiwalowego. Zarezerwowaliśmy już to miejsce na przyszły rok i poznaliśmy to miejsce lepiej. Wiemy, jak złamać właśnie tą pałacowość i te piękne dekoracje rokoko. Więc myślę, że też to jest jednak charakter Łodzi. To są fabryki i pałace i my jesteśmy w stanie to zbalansować. Też jako festiwal w pewnym sensie wyszliśmy z mroku. O tym też była wystawa Heleny Majewskiej, o jej wyjściu ze sceny klubowej Berlina i Warszawy i o tym, jak odnalazła się na La Palmie, na Wyspie Kanaryjskiej, w której do dziś mieszka, i tą muzyką klubową stały się dźwięki fal, czy wiatru, czy śpiew ptaków. Myślę, że ten właśnie ogród, który otacza Pałac Biedermana, ten śpiew ptaków, to jest nasz jakby kolejny naturalny rozwój fotofestiwalu.
1: Jednak mimo tego, że jest to gigantyczny, międzynarodowy festiwal, zarządzacie tym festiwalem w kolektywie? Czy taka płaska struktura ma szansę działać przy wydarzeniu na tak wielką skalę?
0: Tak, i to wymaga dużego wysiłku z nas wszystkich, bo taka struktura demokratyczna i kolektywna jest możliwa tylko wtedy, kiedy bacznie kontrolujemy nasze ego i w strukturze takiej poziomej nie może być tak, że ktoś czuje się ważniejszy od kogoś i albo ktoś dostaje mniejsze wsparcie. Razem ustalamy swoje wynagrodzenia, razem rozmawiamy o rozwoju, o przyszłości festiwalu. Także wymaga to niesamowitej ilości szacunku i empatii. I nauczyliśmy się tego, już jesteśmy kolektywem od ponad 10 lat. I są oczywiście momenty takich małych kryzysów, ale o tym rozmawiamy po prostu. I tu dobra komunikacja to jest chyba najważniejsza rzecz, żebyśmy po prostu nie dusili w sobie żadnych emocji. Jesteśmy naprawdę istotami emocjonalnymi i często czujemy się na przykład, nie wiem, że ktoś się czuje przepracowany, ktoś pracuje mniej, ktoś pracuje więcej. Musimy sobie to szczerze mówić i mamy po każdym festiwalu ewaluację, która jest takim miejscem, gdzie każdy może powiedzieć, co według niego zadziałało, co nie, co trzeba usprawnić. Więc myślę, że mamy po prostu system, który pozwala nam na kontynuację, na przeczyszczenie kanałów personalnych między sobą i dlatego to działa przez 25 lat.
1: To jak długo trwał proces wypracowywania tego porozumienia, które macie teraz i które tak dobrze działa?
0: Zainspirowani byliśmy takimi istniejącymi demokratycznymi modelami. Jeden z nich to jest europejski model, nazywa się socjokracja, a drugi amerykański, który właściwie jest praktycznie tym samym, to jest holokracja, ale jak to amerykański model jest bardziej skomercjalizowany, można wykupić pakiety coachingowe i to wszystko zaczyna działać dzięki jakiemuś monitoringowi albo coachom online. My poszliśmy właśnie w ten bardziej socjologiczny europejski model i też na początku zatrudniliśmy moderatora, który pomógł nam przetransformować jednak system, w którym ja byłem dyrektorem, ale robiłem wszystko, żeby po prostu złamać te schematy, żebym nie był traktowany jako lider grupy i też dla mnie to było po prostu wielka ulga. Poczułem, że jednak hierarchia i jeden lider, który ma pełną odpowiedzialność, to nie jest w pełni naturalny model. Nikt nie jest w stanie dźwigać takiego ciężaru, jakim jest jakaś wielka instytucja, nie wiem, mieć tak jak wielkie muzea, 100 pracowników. To jest niesamowicie wielka odpowiedzialność. Myślę, że to nie jest absolutnie naturalne. Teraz każdy z nas zarządza swoim projektem w ramach fotofestiwalu. Każdy ma swoją działkę. Oczywiście naszym szefem jest zespół. Raportujemy do całego kolektywu i to właśnie zespół, kolektyw, zarząd decyduje, czy to zostało zrobione dobrze, czy nie, czy coś trzeba poprawić.
1: Gościem audycji był członek kolektywu kuratorskiego i jeden z założycieli łódzkiego fotofestiwalu, czyli Krzysztof Cendrowicz, który opowiadając historię właśnie fotofestiwalu, tak naprawdę opowiedział dość uniwersalną historię o łódzkich marzeniach i o możliwościach, które drzemały w tym mieście. Może jeszcze nadal drzemią? Łódź oczywiście cały czas się zmienia, ale myślę, że mimo to warto potraktować tę historię po prostu jak inspiracja.
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Nie mam wątpliwości, że dobrze wiecie, jak wiele mamy w Łodzi przeróżnych festiwali, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o takim, który jest szczególnie great. O festiwalu Great September.
2: To się dzieje w Łodzi.
1: Jak nazwa niezbyt subtelnie wskazuje, ten festiwal odbywa się we wrześniu w Łodzi już od 5 lat, a to, co wyróżnia go na tle innych, to formuła festiwalu showcase'owego. Taki typ imprezy ma kilka cech charakterystycznych. Przede wszystkim skupia się na ukazaniu jakiejś pewnej konkretnej sceny. W tym przypadku, w przypadku Great September, jest to po prostu polska scena alternatywna. Kolejną charakterystyką jest funkcja integracyjna dla danej branży. Podczas Great September zobaczycie na ulicy Piotrkowskiej mnóstwo ludzi chodzących z plakietkami właśnie z logo festiwalu. Są to delegaci, którzy reprezentują branżę muzyczną i przyjechali na festiwal odkrywać nowe zespoły, ale też poznawać siebie nawzajem. No i w końcu festiwal showcase'owy wymaga paneli dyskusyjnych, które pozwalają tę branżę muzyczną poznać lepiej, poznać ją od środka przez opowieści twórców, dziennikarzy i innych osób związanych z przemysłem. Dodatkową wisienką na torcie jest fakt, że festiwal chce przedstawić swojej publiczności również łódzkie kluby, więc przebywanie na nim wymaga spacerowania pomiędzy różnymi punktami na mapie miasta, przez co sprawia, że Łódź staje się niemalże na równi z wykonawcami, głównym aktorem w tym całym przedstawieniu. Pozwólcie, że o idei stojącej za festiwalem oraz o tym, jak ważna jest Łódź dla Great September, opowie pomysłodawca całego festiwalu. Ja nazywam się Weronika Kobus, a gościem tej audycji jest Artur Rojek, dyrektor artystyczny Great September.
3: Od początku, w zasadzie kiedy się tutaj znalazłem na zaproszenie miasta Łodzi i po przedstawieniu jakby tej wstępnej koncepcji festiwalu o charakterze miejskim i indoorowym odbywającym się w klubach, miałem w sobie takie uczucie, że chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, do której udało mi się doprowadzić w Mysłowicach, kiedy zacząłem robić o festiwal. Dlatego, że zwykle kiedy się pytasz kogoś, kto pochodzi z danego miasta, co sądzi o swoim mieście, to zwykle ludzie mówią źle o swoim mieście. Łodzianie nie mówią za dobrze o swoim mieście. Zwykle mówią, że dziury, że coś tam, że nie wyremontowana kamienica i tak dalej. Ja do tego miasta przyjeżdżam z zupełnie innym nastawieniem i też chciałbym, żeby z takim nastawieniem wyjeżdżali stąd ludzie. I żeby po sobie pozostawiali swoją opinię, którą w pewnym sensie będą karmić ludzi, którzy są stąd. Tworząc w nich zupełnie inne wyobrażenie miejsca, w którym mieszkają. W Mysłowicach tak się właśnie wydarzyło. Mysłowice są dużo gorszym miastem niż Łódź, a kiedy wprowadziłem tam festiwal i kiedy zaczęli się zjeżdżać ludzie z całej Polski, a potem jeszcze z zagranicy, to oni jakby wprowadzili jakby taką zupełnie inną energię, zupełnie inny wizerunek patrzenia, znaczy sposób patrzenia na to miasto, co potem się przełożyło na mieszkańców i na ich poczucie wartości tego miejsca, dużej wartości tego miejsca, więc obydwa te człony, miasto i my jako organizatorzy myślimy o tym właśnie w ten sposób i chcielibyśmy, żeby ten festiwal działał bardzo mocno wizerunkowo na to miasto, z dużą korzyścią, podkreślając jego unikalność. Klubów, które angażujemy do Great September jest kilkanaście. Do tego dochodzi scena Fotelu Grand, gdzie od kilku lat we współpracy z klubem Jasmine organizujemy tam specjalnie dedykowane Great September koncerty.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Myślę, że największą frajdą jakby tego festiwalu to jest obcowanie z muzyką w tym mieście. To miasto ma bardzo unikalny charakter. Żadne miasto nie ma takiego charakteru jak Łódź. Od lat jest kojarzone z życiem klubowym. Kiedyś to życie klubowe było związane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno, ale dzisiaj życie klubowe może być związane z wieloma gatunkami. My, organizując Great September, nie ograniczamy się do żadnego gatunku. Wykorzystujemy potencjał tego miasta, wykorzystujemy potencjał lokalizacji, które są bardzo różnorodne. Od pofabrycznych po eleganckie w postaci Hotelu Grand, które też mają swoją dłuższą albo krótszą historię. Więc jakby słuchanie muzyki, bycie w Łodzi, spacerowanie ulicą Piotrkowską, przemieszczanie się od klubu do klubu, odkrywanie nowych artystów, jakby świadomość tego, że znajdujesz się w klubie, w którym oprócz ciebie jeszcze jest kilkadziesiąt osób, a na scenie pojawia się ktoś, kto za rok może być wielką gwiazdą i ty za rok to powiesz, że byłeś tutaj w Łodzi rok wcześniej, kiedy na koncercie było 100 osób, a teraz jesteś w Atlas Arenie i tam jest 15 tysięcy, jest no taką rzeczą, którą bardzo mocno jakby buduje ludzi pod tym względem. Myślę, że możliwość bycia na początku, odkrycia tego czegoś na początku jest czymś bardzo takim noszonym potem przez całe życie. No, ja mogę tak powiedzieć, że ja tak odkryłem na przykład Jamesa Blake'a na festiwalu showcase'owym, kiedy go nikt nie znał, czy Fontaine's DC, który wystąpił na festiwalu w 2015 roku, jeszcze przed wydaniem swojej pierwszej płyty. Więc no, każdy artysta ma swój początek, każdy artysta daje swoim fanom możliwość zobaczenia go akurat na początku i my jesteśmy od tego. Ale jednocześnie też nie fokusujemy się tylko i wyłącznie na artystach debiutujących, bo wykorzystujemy platformę, tą, którą stworzyliśmy, opowiadając mówiąc też o historii polskiej muzyki, zapraszając takich artystów jak Andrzej Piaseczny. Także no, tych atrakcji będzie dużo więcej, nie tylko odkrywania, ale też obcowania z artystami znanymi, ale w zupełnie innych miejscach, bo oni już dawno, dawno, dawno temu grali w klubach i myślę, że w najbliższym czasie nie mają oprócz Great September takich planów, żeby w takich klubach grać.
1: Tak więc na Great September zobaczymy nie tylko artystów młodych, całkowicie początkujących, ale też artystów, którzy od lat okupują listy przebojów, ale festiwal jest okazją, żeby zobaczyć ich w zupełnie innym otoczeniu, zobaczyć ich w przestrzeni klubowej, bardziej intymnej, na koncercie, na którym jest może 200 osób, kiedy normalnie wyprzedają kluby, w których mieszczą się tysiące. Dodatkowo często można zobaczyć tych artystów podczas paneli dyskusyjnych, gdzie w ramach cyklu Great Story opowiadają swoje właśnie życiowe historie, albo w ramach Great Talks opowiadają o branży, którą się zajmują.
3: Każdego roku rozmawiamy o wszystkich rzeczach, które nurtują naszą branżę, czyli nie tylko naszą branżę. Generalnie jesteśmy w fazie bardzo dynamicznych zmian i myślę, że każda branża to odczuwa, branża muzyczna tak samo, więc tak jak wszyscy dzisiaj będziemy rozmawiać o AI i o tym, w jaki sposób ona może wpłynąć na nas, o korzyściach i niekorzyściach. Będziemy rozmawiać o lokalnych rynkach, które stają się globalnymi, bo takie prognozy są na przyszłość. I jeżeli dobrze złapiemy nasz lokalny rynek w odpowiednim momencie i wykorzystamy, wykorzystując odpowiednie instrumenty, to możemy, nie wiem, być drugą Hiszpanią albo Meksykiem pod tym względem, które w sposób bardzo umiejętny promują swoje lokalne sceny i dawają im możliwość stania się globalnymi ruchami.
1: Jako osoba, która już wielokrotnie miała okazję uczestniczyć w festiwalu Great September, muszę przyznać, że w pełni podzielam entuzjazm Artura Rojka i myślę, że polska scena ma naprawdę potencjał na ogromne, wspaniałe rzeczy.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
10: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Modność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
11: Reklama.
12: Trzeci dzień października, Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8 godzina na zegarach i wiadomości mamy dla Was.
13: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
14: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
13: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
15: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
13: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli

0: by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę.
3: Radio Złote Przeboje.
2: I zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje, 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na

0: Kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem, tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Za mniej.

Radio Złote Przeboje gra dla was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na ćwierć miliona egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno wasze miasto odwiedzi, bo będzie wasz w 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: złote przeboje.
1: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Reklama.
2: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Audycja Bilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300 zł. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Various Monks w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
7: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Minęła godzina 9:00, czas na sprawdzone wiadomości.
8: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
9: Daleka droga do tego.
8: No, od wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
10: Ponad złotówka różnicy jest.
11: To tak jest dużo, tak?
10: Dużo jest, jest dużo.
12: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
13: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
8: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z 3 linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
14: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
8: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
15: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
8: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę.
17: Radio Złote Przeboje.
7: No to szykują się ciekawochy.
18: Zaprasza Kacper Sosnowski.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta trasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też. Ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy...
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
9: Stokrotka.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

The Underdog Project w Radiu Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją. A w obronie córki stanęli rodzice, mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę. Zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy. Czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kulodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest. Ace of Base.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip-sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla Wielkiej Brytanii, 2 funty 10 zł u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super

0: W praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie. Reklama.
3: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
4: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
5: Zostaw Polki i Polaków.
4: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
6: Nie da się nie widzieć.
4: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
6: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
4: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
5: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
4: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
7: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
4: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin? Będzie można Marcina Drocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysa Szyca, ale także Marka Kondrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów Lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są i w całości. Lalka za darmo, szeroko dostępna jest, sprawdzałem. Także proszę namierzyć i recytacja dowolnego, krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę, dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na Lalkę, voilà!

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Nazywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. I to jest Bad Boys Blue.

0: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
17: Reklama.
18: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Kombi w Radiu Złote Przeboje, ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami, z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na Kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli... Yo,

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
9: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99.

0: Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
1: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
0: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
0: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
4: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
5: A nie Wokulski, jest pan Ham.
6: Radio Złote Przeboje.
4: Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na Lalkę, kinową wersję. Już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z Lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które typu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na Lalkę jeszcze powróci.

0: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj la bella vita.
11: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
12: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99 za kilogram. Limit 5 kg na kartę. Oraz parówki Berlinki Classic 315 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A Bebiko 550, 600 i 1000 gramów. Wybrane rodzaje. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Reklama.
15: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje Lombard, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji, o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Przymarzone i dzieci. Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa, nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali, czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
5: Lidl, to się opłaca.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Belinda Caralize wybrzmiała. A jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Kasper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja to zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem, Weronika Rosati.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai.

0: Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
1: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
0: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
3: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik,
4: Dawaj.
3: Żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda.
4: O.
3: To ja. Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać Słowianki, prawda?
4: No rzadko. To jest tak, mogę ci od razu zacząć od anegdoty.
3: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati.
3: Spójrz
2: na to zdjęcie. I pamiętam, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Aha. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgiers. Aha. Zresztą aha, mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jak bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, i w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No, ja
1: właśnie
2: wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS gram całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę. Bądźcie z nami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg. Almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
19: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rosati anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde,
2: tak,
3: blisko.
2: No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, myślę sobie, nie no w ogóle, abstrakcja, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli, wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy. Nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
16: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii. Za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw. Nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
18: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski Banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny. Także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
17: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
19: No, troszeczkę lepiej.

0: Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
2: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
3: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
2: Seriale, filmy, teatry, mów. Serial. Możesz się już film, troszkę pochwalić.
3: Jeden serial, jeden film i super. Jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym więc czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie.
2: Siebie i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to jest myślę, duży jest projekt, super.
2: I na przykład akurat to, serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.

0: wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 11,99 za kilogram. Limit 5 kg na kartę. Oraz parówki Berlinki Classic 315 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A Bebiko 550, 600 i 1000 gramów. Wybrane rodzaje. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie, jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: To jest bardzo ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej, tak.
1: Tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: Skoro... I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu. I to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było... Właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak! Mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed pracą. Genialny pomysł! Po prostu ja się tak ucieszyłam. Ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so what?
2: Serio?
1: So what?
2: So what?

0: To Weronika Rosati. Powiedz proszę,
1: czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no dwa, trzy lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat,
2: tak,
1: nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
2: Tak. Czy... Ja muszę nagrać dwa self-tape. Jeden, którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło. Ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Słuchaj, Marian.
7: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
9: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rossati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są cztery główne role, zagram jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: Pani
2: właśnie...
1: Pani Rossati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi się podoba.
2: Ja bardzo lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio i poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
1: Nie jesteś bitch. Ja cię tak nie odbieram.
2: Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę być. No.
1: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
1: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ty love. Nie.

Już za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rossati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Mogliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
11: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
10: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
12: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
10: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
13: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
10: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 goli w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do

0: 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
2: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rossati. Odnajduje się naprawdę w super formie takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem. Chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat. Ile ty masz lat?
3: 42.
2: Dobra, tak bym cię przed 40. No
3: ale mówię, mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
2: No właśnie, widzisz.
3: Ja mam takie wrażenie, że mam 40.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+.
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko i dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest, olewam. Są mniej ważne, bo więc jakby nie mam tego, nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety
2: ustawiały, a poza tym, wiesz, no, wszyscy będziemy się starzeć. Mimo że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weroniko Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
1: Jesteś poukładana, zorganizowana.
2: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ach, you're being Italian right now.
1: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
1: Co to no, jest za wspaniały tak. charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, czy tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i mówię tak do niej, they're just Italian.
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rosati. Taka myśl, czy twoja Elizabeth, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką. Mimo, że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym Oscarowcem.
0: Z jakim jednym Oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, masz trzy strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No, z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet.

0: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
1: Kogo?
0: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
1: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
0: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
1: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
0: No, więcej na szkłomazgon.pl.
1: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
0: I Cezary Pazura.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wkrótce wypisy ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
4: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi, to jest tak, że Ela, jak Ela nie chce rozumieć, to mówi, ja nie rozumiem babcia. Ale ja a babcia na to babcia. rozumie.
3: Cudowne, rozumie,
2: i
3: rozumie.
2: I wtedy Ela do mnie po angielsku przychodzi, babcia mówi, że ja rozumiem, a ja wcale nie rozumiem. A ja mówię, Ela, ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Niech mówi do mnie po angielsku.
3: Więc, ja nie rozumiem.
2: Ale babcia tak, babcia twardo z nią mówi, bo mój tata skapitulował szybko, ale on ma słabość do niej, więc...
1: No tak, kto by nie miał słabości do wnuczki, proszę cię. Czas na Manam, to tylko tango.

0: Weroniko Rosati. Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDN, ciąg dalszy nastąpi, jak znowu wpadniesz tutaj.
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, że ci tak wspaniale idzie, Weronika Rosati. No i co?
1: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
14: Ponad złotówka różnica jest.
15: Tak jest dużo, tak?
14: Dużo jest dużo.
16: Chyba widzę różnicę.
17: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
13: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
18: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
13: Wlicza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy. A mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
12: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu.

0: nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90., a tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajm.
2: Nie!

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media

po prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu. No i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. A my gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, tnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć 1 złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą same falować w takt tego przeboju. To Las Ketchup i Acer He w Radiu Złote.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
11: Reklama.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jermaine Jackson, Pia Zadora w to sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania. Dziś między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22 4 4 i 3 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie, możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne dwa fragmenty już pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu Złote Przeboje, a do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach. Nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii. Za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra. Murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, a trzy niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały dwie osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i troje pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
18: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
17: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
19: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
17: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pogoda.
16: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej. Gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylwester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: to piosenka dla szczęśliwych ludzi, czyli krótko mówiąc dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. To Jazua na zegarach 11 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowe już za nami, w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17:00 będziecie mogli chwycić za telefon, zadzwonić po 224430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną 17:00.
1: Kawałek po kawałku.

0: czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Reklama.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 złotych do zgarnięcia. Szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii, no i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 1984 roku. Tora, tora, tora.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę.
7: Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Media Expert, taniej masz.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Reklama. Spinderella.

0: trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Kendall Four. Za 9 minut będzie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i panie i panowie, mamy przed nami ostatni fragment Złotego Przeboju, który jak co sobotnie popołudnie tnę na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, no i ta ostatnia, która już za moment się pojawi, będzie miała 6 sekund i po tym fragmencie proszę chwytać za telefony i dzwonić 22 4 4 i 3 0. No i powiedzieć mi, kto śpiewa ten numer, jaki jest tytuł tego przeboju. Do wygrania butelka termiczna i fioletowy kubek, to teraz cała Polska nadstawia ucho i słucha ostatniego, trzeciego fragmentu. Ach, teraz to już chyba wszystko jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która się dodzwoni i odpowie na prawidłowo zagadkę, kto śpiewa, jaki jest tytuł, no to zgarnia te dwie nagrody. Butelka termiczna i fioletowy kubek.

0: Tak, w sobotnie popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Kool & The Gang, a tuż po sprawdzonych wiadomościach o 17 w Radiu Złote Przeboje, finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
8: 15 zł.
2: Lepiej.
8: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
2: Z kuponami?
8: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
15: Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów. To na Kujawach. Marcin Krzamiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
16: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
15: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przed południa. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca, Rzeszów, Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad 1,5 godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl-Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Do końca dnia bez kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 15 stopni, a najcieplej pokazują teraz termometry w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu, bo tam na termometrach nawet do 22 stopni. 3 minuty po godzinie 17. No, w tej godzinie emocji na pewno nie zabraknie, bo pora na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku, to już za niespełna 6 minut. No, ale wcześniej podelektujemy się wspólnie tymi największymi przebojami lat 80. i 90. Blondie i Maria za moment, a na dobry początek była partnerka Johnnego Deppa. To będzie Vanessa Paradis.

0: Myślę, że tę gitarę łatwo rozpoznacie. Dokładnie tak, Wiadomość w butelce, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych kawałków The Police, który uwielbia też JJ, wokalista zespołu Big Cyc.
1: Pamiętam piosenka Message in the Bottle. Już słyszałem o Policach, że to jest zakręcone trio, które wprowadza dużo elementów reggae. Ja w 1985 roku występowałem w zespole Rokosz, który grał reggae, wygraliśmy Jarocin, zresztą mi wszystkie reggowe klimaty bardzo zawsze mnie kręciły i bardzo czekałem, gdzieś tam polowałem, żeby ich usłyszeć i rzeczywiście to było fenomenalne, to było naprawdę coś świeżego, nowego. Cała ta płyta Regatta de Blanc, zresztą potem dotarłem do wcześniejszej, Outlandes d'Amour i też bardzo dobra. I to był taki pierwszy kontakt ze Stingiem, potem słuchałem jego solowych płyt, już mi się troszeczkę może mniej podobały, bo ja jestem takiego zdania, które mi powiedział kiedyś dobry kucharz, że najsmaczniejsze dania są najprostsze dania. I Police to była taka właśnie prosta muzyka, prosta, ale jakże bogatą treścią nabrzmiała, że tak powiem, jak mówiła moja polonistka.
0: To prawda. Na Regatta de Blanc zespół połączył reggae z punkową energią, rockiem oraz popem. Sam Sting mówił później, że właśnie przy tym albumie zespół zaczął odnajdywać swój własny muzyczny język. Message in the Bottle opowiada historię człowieka samotnego na bezludnej wyspie, który wrzuca do morza wiadomość w butelce i nagle po roku odkrywa, że na brzegu leżą setki podobnych butelek, czyli okazuje się, że jego samotność wcale nie jest taka wyjątkowa. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy czują się dokładnie tak samo. A do Stinga i The Police za chwilę wrócimy.

0: Sting z The Police, czy też Sting solo. Nie wiem jak wy, ale ja kupuję każde wcielenie Stinga, czegokolwiek dotknie i tak zamienia w złoto, a ty i tak będziesz to nucił. Aktor, muzyk, prezenter Robert Janowski.
1: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
0: A wokalistka Anna Rusowicz dodaje.
2: Sting, pamiętam doskonale jeszcze jak było MTV, jak byłam małą dziewczynką, to Polisi lecieli non-stop. Wiesz, charakterystyczne brzmienie, później Sting już solo, mało miał pazura, ale wiesz, to co mi się w nim na przykład podoba, to to, że on jest po prostu takim totalnym gentlemanem muzycznym, po prostu Englishman in New York, to jest taki po prostu muzyka no, z taką wielką klasą, taka po prostu no, muzyka gentlemanów.
0: To właśnie na tym kawałku pada jedna z najbardziej kultowych linijek Stinga. Be yourself, no matter what they say. Bądź sobą bez względu na to, co mówią inni. Wyrwane z kontekstu brzmi jak sentencja Paulo Coelho, ale w samym numerze po prostu działa. Słuchamy Englishman in New York.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: gwiazd. W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodal dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter Robert Janowski.
1: Pierwsze nuty pamiętam, kiedy go... Roxanne, red light. A szczególnie te red light, wiesz, mnie interesowały jak każdego dojrzewającego mężczyznę. I miałem nosa, bo się potem okazało, że te czerwone światełka, no to dotyczą takich specyficznych kobiet, które... No i nie będę rozwijał tematu. W każdym razie Sting miał do czynienia z jedną taką i się zakochał. Mówię, Boże, i taką piosenkę napisał.
0: Co ciekawe, piosenka praktycznie przepadła. Pierwsze wydanie nie zrobiło większego wrażenia na publiczności. Stacje radiowe też nie chciały regularnie emitować kawałka, między innymi ze względu na temat prostytucji. Jednak zespół The Police się nie poddał. Kiedy ich debiutancki album Outlandos Damour zaczął zdobywać popularność, Roxanne została ponownie wydana i doceniona. Aktor Jacek Kawalec.
2: No, Roxanne, Police. Pamiętam, że słuchałem je chyba w 78 roku, jadąc do NRD z dezelowanym maluchem. To też był wakacyjny czas. Ale tu jest tyle wspaniałych rzeczy, że ja bym po prostu ciurkiem całą tej listy słuchał. Naprawdę, to są fajne rzeczy.
0: A z kolei Maciej Sztur dodaje.
3: Dwa porównania towarzyszyły mi od wczesnego dzieciństwa i towarzyszą do dziś, jeśli chodzi o porównania podobieństw fizycznych i różnych innych. Pierwsze, nie odkryję tu Ameryki, że były to porównania do mojego ojca, co oczywiste. Większość dzieci jest porównywalna gdzieś do swoich rodziców, więc to jest naturalne. Natomiast drugim porównaniem, które mi towarzyszy od późnej podstawówki, i to porównanie mi bardzo schlebiało i schlebia do dziś, i do dziś te porównania gdzieś pojawiają się w komentarzach pod różnymi moimi zdjęciami, to rzekome podobieństwo do Matthew Gordona Summera, czyli Stinga.
4: Coś jest.
3: Pierwszą
4: tak patrzę.
3: Kasetą, jeszcze wtedy był kiedyś taki nośnik, pierwszą kasetą z zachodnią muzyką, jaką mi tato przywiózł z zagranicy, to było Nothing Like the Sun Stinga. I od tego czasu gdzieś on się przewija w moim życiu tak miło i sentymentalnie, że lubię bardzo jego głos i jego twórczość, i zarówno policyjną twórczość, jak i solową. Posłuchajmy piosenkę o Roxanie, bardzo, bardzo jakiejś miłej pani.
4: Roxanne.
3: Chociaż jej historia może nie jest różowa, a może właśnie różowa jest jej.
4: Trochę filmowa nawet.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
9: Godzina 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem ze sterami Radia Złote Przeboje i przypominam, że dziś się trwa program Czas Gwiazd o Stingu i zespole The Police i niebawem dowiecie się, jak Stingowi szło w aktorstwie.

0: Prawdziwe gwiazdy współczesnego rapu, wśród nich Sexy Red, Travis Scott, Ski Mask, The Slump Dog. Ja przepraszam, bo ja słabo znam współczesny hip-hop. W zasadzie, jeżeli chodzi o współczesny hip-hop, to nie znam go wcale. Kiedyś fascynowałem się tym gatunkiem i zostałem z fascynacją przy tamtych, tak zwanych tamtych zespołach. Sprawdźcie też, droga młodzieży, co wujek Bartek mówi. Ice-T, OG, Original Gangsta, to jest chyba 91 rok, ale z tamtych czasów między innymi PM Down, Cudowny Gangstar, De La Soul, Notorious B.I.G., Tupac, Naughty by Nature, oczywiście, że Eminem, no, Mos Def, Outkast, słuchajcie, Oldie B, Wu-Tang Clan, czy... No, dobrze, zakończmy to w ten sposób, bo gdzieś uruchomiła mi się jakaś lawina po prostu cudownych opowieści muzycznych, cudownego hip-hopu z lat 90., może nawet wcześniej, z lat 80. też, bo swego czasu prowadziłem dla was w łódzkim eterze taką audycję Hip-Hop Strefa. No może niektórzy pamiętają. Słuchajcie, jakby coś, no to proszę bardzo, jest film o współczesnych hip-hopowcach, Rolling Loud, film od lat 15, komedia. No i ten film na pojedynczych seansach, tu widzę, że w sobotę 19.45 i zmiana na niedzielę, ale drobna, tam 15 minut, bo w niedzielę ten film będzie o godzinie 20, a w poniedziałek o 18.20. To też jest jedna z premier trwającego weekendu w kinie Helios w Sukcesji, do którego wrócę za sekundkę, bo teraz...
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: No to będzie coś ciekawego, sportowego, można się przyłączyć i przekonać, jak dynamiczna to... Nie zabawa, to dyscyplina sportowa. 24 i 25 października, więc zdążę wrócić jeszcze do tematu, no ale mamy pierwszy weekend października, więc postanowiłem wam o tym opowiedzieć. Siódma edycja turnieju Fabrykant, organizowanego przez klub sportowy Fabrykanci Łódź. To jest klub, który został stworzony przez, no, artystki i artystów sportu, przez pasjonatki, pasjonatów. Oni od lat rozwijają właśnie frisbee, ultimate frisbee w Łodzi. Niektórzy z naszych zawodników grają już od ponad 15 lat. Czytam w takiej notatce, jaką otrzymałem do redakcji Radia Złote Przeboje 101.3 FM. Organizując Fabrykanta, chcemy nie tylko stworzyć przestrzeń do sportowej rywalizacji drużyn z całej Polski, ale również pokazać szerszej publiczności, czym jest ultimate i dlaczego warto zainteresować się tą dyscypliną. No, zasady nie są skomplikowane, słuchajcie, ale gra jest bardzo dynamiczna, mało tego, tutaj liczy się też fair play, bo wszystko oparte jest na zasadach właśnie takiego dżentelmeńskiego podejścia do tematu. Słuchajcie, tu jest odpowiedzialność za rywalizację, tu jest szacunek, spirit of the game, to jest zasada. Ultimate Frisbee jest bezkontaktowe, nie ma w nim sędziów, to jest dyscyplina widowiskowa, dynamiczna, są strefy punktowe, trzeba łapać dysk, trzeba go podawać, super sprawa. Generalnie, słuchajcie, myślę, że to jest w ogóle fajna sprawa do tego, by się zainteresować, bo frisbee, no cóż, może nam się kojarzyć z zabawą z pieskiem, prawda? Przynieś, proszę bardzo, o, poleciało ładnie, o, odbiło się tam o drzewo, o koronę drzewa i zawisło na którejś z gałęzi. No, generalnie oczywiście, że możemy w ten sposób podchodzić do tej aktywności. Sam także uczestniczę w niej zabawowo. Mam nawet frisbee, które przywiozłem sobie w tym roku z nadbałtyku, prawda, z żaglówką. No dobrze, pies mój już zdemontował część tego frisbee, ale zabawa jest przednia. Natomiast tutaj, no właśnie, mówimy o innej, zupełnie odmianie, bardzo dynamicznej i sportowej ultimate frisbee. W tym roku do Łodzi przyjedzie na te rozgrywki, przypomnę, to jest siódma edycja, 10 drużyn z całej Polski. Wydarzenie 24 i 25 października. No a teraz też a propos aktywności, mamy zaproszenie z Zielonej Łodzi, by wybrać się na rowerową wycieczkę. Teraz w niedzielę 4 października, pierwsza wycieczka rowerowa tej jesieni. Znany i lubiany przewodnik Krzysztof Golec-Piotrowski spotka się z wami, biorąc swój rower i prowadząc wycieczkę wzdłuż i wokół wschodniej części łódzkiego węzła kolejowego. Taka trasa odbyła się już, to był nocny 12-godzinny spacer. Kto wtedy nie mógł być, nie mógł pomaszerować z Zieloną Łodzią w gorącą czerwcową noc, może teraz pojechać z Zieloną Łodzią. To generalnie, słuchajcie, myślę, że trasę uda się przejechać, też tak zapowiadają to organizatorzy, w około 5 godzin. Po drodze zahaczając o dodatkowe atrakcje i niespodzianki, informują organizatorzy i piszą do mnie tak: jeśli pogoda będzie niekorzystna, to trasę skrócimy.

0: Pozostałą część objedziemy sobie w listopadzie, będąc w miejscach, w których zazwyczaj się nie bywa, ani po drodze, ani przypadkiem. Te miejsca są związane z koleją, z II wojną światową, z czasami głębokiego, smutnego PRL-u. Zbiórka w niedzielę, tradycyjnie w samo południe, to w amfiteatrze w parku Baden-Powella. Za zieloną łodzią powiem jeszcze coś, co mam nadzieję także zachęci Was dodatkowo do udziału. Udział bezpłatny, no i żadne tam zapisy nie są wymagane. Po prostu człowiek przychodzi z rowerem albo od razu przyjeżdża i mówi: jam gotów, ruszajmy! No tak może być, słuchajcie. A jak będzie jeszcze dzisiaj? W co jest grane w Łodzi?
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. W nim za chwilę o Łupta 2026 w Łodzi. No ważne wydarzenie festiwalowe, teatralne. Porozmawiamy. Wcześniej porozmawiam też z Jakubem Wiewiórskim o zbliżającym się festiwalu, także ważny, filmowy, choć nie tylko, także reportażowy, dokumentalny, dokumentujący zagrożenia. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu startuje lada moment jako część łódzkiego festiwalu filmowego. Natomiast słuchajcie, no dziś też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM zajrzę do manufaktury, no a także... I to już teraz wracam do kina, dlatego że tu między innymi specjalny pokaz. Digger. To jest film, gdzie na ekranie Tom Cruise.
1: Ciekawy film.
0: Ten film będzie miał swoją premierę dopiero w przyszły weekend. No, dokładnie 9 października. Natomiast teraz łódzka publiczność miała okazję oglądać tę produkcję w specjalnych pokazach przedpremierowych. Proszę, kino Helios w sukcesji. Film od lat 13, 129 minut. Duża koprodukcja, Wielka Brytania, Meksyk, Stany Zjednoczone. Taka historia, słuchajcie, no filmowo mamy potężnego człowieka. Słuchajcie, on rządzi światem, najpotężniejszy człowiek na świecie. I on generalnie ma taki pomysł, co wiąże się z szaloną wręcz misją, żeby udowodnić, że on jest najlepszy na świecie. Że on zbawi ludzkość, że zapewni w ogóle wszystkim wszystko, ale wedle własnego porządku, własnego uznania, własnych wartości. No i zanim cała katastrofa nastąpi, to dużo już zdradziłem, tak? Używając słowa katastrofa. To jest film o tym, do czego prowadzi zadufanie w sobie, wybujałe ego, chciwość i inne historie, inne, powiedzmy sobie, nie najlepsze cechy, jakie wykształcił w sobie człowiek. Jeżeli jesteście zainteresowani filmem, który, no nie ukrywajmy, podzielił publiczność, ale ja właśnie takie lubię chyba najbardziej, prawda? Bo wtedy mogę się opowiedzieć po którejś ze stron, porozmawiać, podyskutować. O tym też jest festiwal Kamera Akcja, prawda? Dlatego tam też lubię być. No to jeżeli lubicie takie filmy, to proszę bardzo, to jest jeden z tych, który na pewno wywołuje emocje, na pewno pozostawia przestrzeń do rozmowy, do dyskusji. Ten film miał swój pierwszy taki pokaz już w piątek, w sobotę 17.15 i jeszcze przed nami o 13.00 w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos w niedzielę 4 października, bo premiera będzie w piątek 9. To już wiadomo, bo w kinie Helios w sukcesji podano, że to o 18.30 będzie premiera, potem także film w salach Dream, tak jak dzisiaj w sumie, ale o innej godzinie. Tam będzie o 20.00. Ta premiera w salach Dream też z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, tak jak dzisiaj. No i jeszcze 21.20. No dobrze, tak to w kinie Helios w sukcesji, natomiast słuchajcie, w niedzielę także Helios dla dzieci. Tutaj najmłodsi i najmłodsze mają okazję zobaczyć film Basia. Humor w paski mam plus kocia szajka. No, jest to okazja do tego, by przeżyć niezwykłą i mądrą przygodę. Będzie także, a propos tego cyklu Helios dla dzieci, Kim jest Julian? To kolejna animacja o 12.00 w niedzielę. A ja powiedziałem, że Basia, humor w paski, mam plus kocia szajka nawet dwukrotnie? 10.30, 13.50. No teraz powiedziałem jakby coś. Piraci z Karaibów nadciągają. No tak, na krańcu świata. To w cyklu Helios Replay, który polubiła łódzka publiczność, dlatego jest kontynuowany o 15.00 w niedzielę. W roli głównej oczywiście niezmiennie, jak we wszystkich czterech częściach, Johnny Depp, ale pojawia się także oczywiście Keira Knightley, Orlando Bloom, Jeffrey Rush. Uwielbiam całą serię. Więc proszę bardzo, Piraci z Karaibów na krańcu świata. 178 minut tej przygodówki, tego kina akcji od lat 13. No a z kina Helios przeniesiemy się teraz do Charlie'ego, tutaj w sali studyjnej Lalka, Hot Hit w sali kameralnej, m.in. Mistyczka, a także Gorzkie Święta i Tony w sali klubowej. Natomiast świetny rekwiem dla snu. A propos wielkich powrotów, to przecież kino z 2000 roku. W sali Arte m.in. zobaczycie film O czym sobie nie mówimy. To włoska dobra kinematografia i dramat, który o 14.20. W sali audiowizualnej m.in. nasz polski kandydat do Oscara i film Ojczyzna. To o 18.10. W sali widzów także lalka, m.in. jako seans z angielskimi napisami. W sali zielonej zobaczcie Hotspot. To jest też film i ciekawy, i nagradzany, i taki dzielący publiczność, i ten, który będzie obecny na festiwalu Kamera Akcja. Reżyseruje Agnieszka Smoczyńska. Tu też Obcy, w sali Czerwony Dywan, m.in. Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, a także Legendy o królowej wagabundy z Lagos. To jest przykładowy tytuł, po który sięgam, by przypomnieć, mówiłem o tym przed weekendem, że w Łodzi, także w kinie, bo w Domu Literatury w Łodzi, ale i w kinie Charlie, trwa festiwal Dalej, czyli czwarty festiwal literatury podróżniczej. No a przed nami festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu.
1: Wkrótce ważne wydarzenia.
2: Jakub Wiewiórski, dyrektor festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu.
0: Dziś mamy okazję spotkać się przy złotoprzebojowym mikrofonie, by pomówić o 36. edycji festiwalu mediów. Festiwal Człowiek w zagrożeniu to jest przestrzeń, gdzie możemy posłuchać, gdzie możemy porozmawiać, gdzie możemy zobaczyć, no między innymi właśnie filmy dokumentalne, które poruszają bardzo ważne, za każdym razem istotne tematy społeczne, mówiąc najogólniej. To jest też okazja do tego, by poznać z perspektywy publiczności, ale pokazać z perspektywy twórczyń i twórców wyzwania współczesnego świata. Udział w festiwalu to jest doskonała okazja dla widowni, żeby poznać też najnowsze kino dokumentalne, ale także porozmawiać z twórczyniami i twórcami tegoż gatunku. Mówimy tutaj o jednej z przestrzeni, czyli o filmach dokumentalnych, ale oczywiście, że jest ich więcej. Jest część konkursowa, nic więc dziwnego, że też zainteresowanie, panie dyrektorze, ze strony mediów jest tak duże, bo to festiwal mediów, ale festiwal robiony z myślą o odbiorczyniach i odbiorcach. Co w tym roku?
2: Filmy dokumentalne to jest taka podstawowa część kinematografii, czy w ogóle szerzej opowiadania rzeczywistości, która kojarzy się z tym festiwalem. Filmy dokumentalne będą prezentowane w sekcjach dwóch tym razem konkursowych. W konkursie filmów dokumentalnych, gdzie będzie można zobaczyć 12 nowych, świetnych polskich filmów dokumentalnych oraz w nowej sekcji, czyli dokumentalnych filmów studenckich. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy taki właśnie konkurs. Tutaj 6 tytułów z Łódzkiej Szkoły Filmowej, z Uniwersytetu Śląskiego i ze Szkoły Wajdy Warszawskiej. Także jak na zagrożenia patrzą bardzo młodzi twórcy, będzie można się o tym przekonać na festiwalu.
0: Festiwal mediów. Człowiek w zagrożeniu. Ten odbędzie się już po raz 36. Ważne wydarzenie. Słuchajcie, 70 filmów dokumentalnych i reportaży, ponad 140 wydarzeń, ponad 70 gości. No, to są tak zwane liczby. Są też poszczególne działy. Konkurs filmów dokumentalnych, konkurs studenckich filmów dokumentalnych, nowość w tej edycji. Konkurs reportaży wideo, reportaży audio i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo tradycyjnie, bardzo rozbudowany program festiwalu. Natomiast ja też zwracam przy tej okazji uwagę na to, że kino dokumentalne jako gatunek, piękny gatunek, wartościowy gatunek, jest spychany na margines. No, myślę, że warto zauważyć przede wszystkim proporcje, prawda? Jak dużo jest kina fabularnego, kina aktorskiego w repertuarze na przykład łódzkich kin. Oczywiście, słuchajcie, no, są dokumenty i to świetne dokumenty. Przykładem jest teraz film, który prezentowany jest m.in. i w Charlie, i w kinie Helios w sukcesji, w ogóle w łódzkich kinach, powiedzmy w ten sposób, czyli Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Świetny przykład dokumentu, dobrze opowiedzianego, wartościowego i właśnie, to jest to wszystko, ja nie mówię, że fabuła jest ble, prawda, jest gorsza. No nie, wręcz przeciwnie, jestem rozkochany w kinie fabularnym, w kinie aktorskim, ale myślę tutaj o czymś niedostrzegalnym w, nazwijmy to, pierwszym porywie myśli, że to jest autentyk, że kino dokumentalne jest świadkiem tego wydarzenia. Ja często oglądając kino dokumentalne, które uwielbiam, myślę sobie, no gdyby to było kino aktorskie, gdyby to była fabuła, powiedzielibyśmy, to niemożliwe. No, autor scenariusza trochę popłynął, trochę przesadził. Nie, niemożliwe, żeby to się tak... Nie, ogólnie fajna historia, ale żeby... No, to są autentyczne historie, to są historie wręcz nie do wiary i to jest wzmocnienie moim zdaniem tego przekazu, a jednak gdzieś jest, nie wiem w jak wielkiej grupie, bo to też chyba nie potrzeba teraz tego dookreślać, ale takie przekonanie, że nawet jak tytuł nas złapie, mówimy sobie, o teraz do kin wchodzi tutaj jakiś fajny tytuł, a to dokument, aha. A, to może innym razem, prawda? Nie premierowo, tylko w tygodniu, a w tygodniu to coś tam. Nie wiem, jak to wygląda do końca i jaką przestrzeń zajmuje takie podejście do dokumentu, że jest to coś dodatkowego. Natomiast ja uważam, że dokument jako gatunek filmowy jest wartością samą w sobie nie do przecenienia. Wartością, z którą możecie się spotkać właśnie między innymi na festiwalach w Łodzi, to choćby ten zbliżający się 36. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Zatem Kuba, powiedzmy, bo ten dokument, ja go tutaj może troszkę faworyzuję, troszkę wyciągam ponad inne formy, które też są wartościowe i też są obecne. Ale chciałbym zwrócić uwagę jako miłośnik kina, jako miłośnik też kina dokumentalnego, że można oglądać, że to jest ogromna wartość i nie tylko w tym podstawowym, że tak powiem, programie festiwalu będzie także, no chyba jeszcze jedna część taka konkursowa, prawda, jeśli chodzi o spotkanie z filmem.
2: Będą pokazy specjalne, to są też nowe głównie filmy dokumentalne, prezentowane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach, też na nich nagradzane, spośród 18 tytułów, aż 7 to będą polskie premiery. Także chwalimy się tym mocno. Będą to naprawdę filmy pokazujące całe bogactwo kina dokumentalnego i tematyczne, ale też formalne, dlatego że kino dokumentalne jest pojęciem bardzo szerokim i warto się przekonać, dlaczego tak właśnie jest.
0: I to też nie wszystko. O tym, co jeszcze, porozmawiamy z Jakubem Wiewiórskim. Ja tylko powiem, że generalnie ta edycja, zbliżająca się edycja Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Muzeum Kinematografii w Łodzi, a także w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Także słuchajcie, no bardzo ważny to festiwal, harmonogram bardzo rozbudowany, na dobry początek. Już 15 października, zwracam na to uwagę, w Kinematografię Niepodległość, film dokumentalny, o którym też sobie porozmawiamy. To też będzie okazja, by zobaczyć niezwykły dokument Wszyscy na Kenmore Street, a także, bo to też na dobry początek, Lis i Różowy Księżyc, a także Znaki Pana Śliwki. Niektórzy już widzieli, bo były to specjalne pokazy tego filmu, jakie mieliśmy między innymi w Czarlim. Słuchajcie, no tytułów jest mnóstwo i wszystkie frapujące, wszystkie zaczepiające nas już i proszące o uwagę, i tą uwagę warto poświęcić tym filmom i całemu festiwalowi mediów Człowiek w Zagrożeniu, do którego wrócę generalnie stacjonarnie i online. O tym sobie jeszcze pomówimy, a teraz...
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Ewa Jagiełło, Łódzki Dom Kultury.
0: Witam. W co jest grane w Łodzi? W Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. W trakcie tego weekendu zwracamy już Waszą uwagę na 39., czyli na prawie jubileuszowy festiwal Przegląd. No, 39. Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich. Tutaj trzymajmy się jakby no, tej oficjalnej nazwy Przegląd, ale to jest coś no, wręcz festiwalowego. Jest tak gęsto, tak dużo, tak ciekawie, tak różnorodnie, tak dynamicznie. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko w Teatrze imienia Stefana Jaracza. Zaprasza Łódzki Dom Kultury, to od 16 do 18 października, więc ja wrócę jeszcze do tego tematu z tymi szczegółami, które będą oczywiście interesowały, będą rozwinięciem tego całego tematu, który myślę dzisiaj też omówimy sobie, wskazując już na sporo szczegółów. Wszystko rozpocznie się w piątek, 16 października, na dużej scenie, otwarcie Łupty o 13, no i potem już pierwsze spektakle, pierwsze wyjątkowe spotkania i tematyka będzie Teatr Ubogi Relacji z Sopotu, Jerzy Kałduś, Lublin, Puławski Teatr Amatora, Puławy, Teatr Obsada Zmywaka, Białystok. No i tutaj już mamy bardzo różne teksty wzięte na tapet, no i znów ta różnorodność, znów jakość, niech was nie zmyli fakt, że to jest teatr amatorski, to teatr jak i sam Przegląd, zawsze na najwyższym poziomie.
3: Tak, Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich, w skrócie Łupta, już 39. edycja, Od 1988 roku organizowany jest ten festiwal. Od kilkunastu lat o randze ogólnopolskiej.
0: Musimy o tym pomówić. To za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie w programie Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. W nim jeszcze m.in. teatr. Zajrzę także do manufaktury, bo także i tu dzieje się sporo. No i do tego wszystkiego powrót do tych tematów, które już zaanonsowałem. No tak, Łupta, ten przegląd teatralny, omówię i wrócę do niego za chwileczkę, do rozmowy z gościnią z Łódzkiego Domu Kultury. Natomiast a propos rozmów, wracam teraz na Festiwal Mediów. Człowiek w zagrożeniu, ten zbliża się wielkimi krokami, a w Łodzi będzie zorganizowany po raz 36.
1: Wkrótce.
0: To jest bardzo ciekawy festiwal, który da nam niejedną historię do rozpoznania i za sprawą nie jednej tylko formy. Dlatego, że my mówimy przede wszystkim film, tak? 70 filmów dokumentalnych, reportaży, ale nie tylko. Dlatego, że będziemy mieli także słuchowiska wręcz. To jest bardzo ciekawa formuła. Również, można by powiedzieć, zanikająca, obecna tylko na takich wydarzeniach specjalnych, gdzie niegdzie, prawda? No, generalnie, słuchajcie, słuchowisko jako część pobudzania historii, ale także przekazywania informacji. Słuchowisko w formie reportażu, który opowiada historie prawdziwe. Reportażu, który powstał, bo autorka, autor, bo właściciel, posiadacz mikrofonu, rejestratora był na miejscu takiego wydarzenia. Człowiek obawia się nieznanego i penetruje te przestrzenie mimo lęku po to, by opowiadać o tych przestrzeniach innym. W tym przypadku łódzkiej publiczności w ramach 36. edycji Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Zresztą to słowo zagrożenie jest tutaj przez twórczynię i twórców festiwalu bardzo pięknie rozwinięte, rozpisane, jeżeli chodzi o taką notatkę, jaką też otrzymałem tutaj do redakcji Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, bo tutaj czytamy: zagrożenie. Człowiek obawia się nieznanego. Boi się tego, czego nie rozumie, a czasem przenosi lęk na innych. Boi się o siebie, o najbliższych, o świat, w którym przyszło mu żyć. Rozumiemy to, a jednocześnie chcemy pobudzać do otwarcia się na drugiego człowieka. Wielokulturowość i różnorodność świata jest żywą tkanką, w której nic nie jest określone raz na zawsze, lecz nieustannie przekształca się i zmienia, tworzy nowe zależności i konteksty. Zależy nam na podejmowaniu prób zrozumienia i porozumienia, na staraniach o przełamywanie uprzedzeń, ignorancji albo zwyczajnej obojętności. To wszystko trzeba przełamać. To wszystko trzeba zastąpić empatią, zrozumieniem, współobecnością, miłością. A no właśnie, tymi cechami najpiękniejszymi, jakie nosi w sobie człowiek. To też jest wołanie o to, by o nie zadbać. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa opowieść, która rozpocznie się od poniedziałku, od 19 października do środy, do 21. Ważne wydarzenie, tutaj mówię o części stacjonarnej, będzie też część internetowa, część online, ale ja wracam do rozmowy z Kubą Wiewiórskim, to dyrektor Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Kuba, powiedzmy jeszcze przez chwilę chociaż o tych filmach, bo faktycznie one tutaj wypełniają no, potężną, znaczącą na pewno część festiwalu w tym roku.
1: Ważne wydarzenia.
2: Także w części filmowej festiwalu retrospektywy. Retrospektywa Marii Zmarskoczanowicz, twórczyni bardzo zasłużonej dla kina dokumentalnego, która cały czas filmy tworzy i oprócz tego, że sięgamy do historii, do takich mniej znanych jej dokonań, pokażemy po raz pierwszy w Łodzi 70-minutowy fragment filmu Nie palcie komitetów. To jest film o Jacku Kuroniu. Będzie to łódzka premiera tego obrazu. Ponadto retrospektywę Krzysztofa Talczewskiego zaprezentujemy. To jest twórca, który głównie tworzył we Francji. Jest on też patronem naszej nagrody specjalnej, którą w tym roku odbierze Maciej Drygas, czyli też wybitna postać. I z tych rzeczy, które znajdą się w retrospektywie, bardzo chciałbym polecić film o wojnie w Jugosławii, nakręcony na początku lat 90., który daje perspektywę tego, jak zmienił się świat, ale też do czego mogą doprowadzić rodzące się nacjonalizmy. realizmy. Trzecią retrospektywą jest taka nieduża retrospektywa Edwarda Etlera, twórcy, który zmarł w tym roku. Na nią złożą się pokazy filmów z lat 60., które mają wspólny mianownik, mianowicie muzykę Krzysztofa Komedy z wytwórni filmów oświatowych oraz filmy o Holokauście, niemal kompletnie nieznane, dwa bądź trzy razy prezentowane, wyprodukowane przez Kontra Studio Jacka Gwizdałę. Także naprawdę ogromne spektrum kina dokumentalnego starszego, nowszego. Ach, zapomniałem jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, czyli dwóch filmach niespełna godzinnych Lesa Blanka, to jest taka legenda amerykańskiego dokumentu. Michał Leszczyk przyjedzie nie tylko opowiedzieć o twórcy, zresztą prezentowaliśmy inny film Lesa Blanka w ubiegłym roku, ale też nagrać specjalny odcinek podcastu. To też będzie fajne doświadczenie. Jak to jest być częścią podcastu?
0: No, to jeśli chodzi o filmy, to mówimy bardzo ważna i wartościowa część Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, ale nie jedyna, prawda? Również ogromna wartość, no i duża przestrzeń programu festiwalowego, to są reportaże dźwiękowe, to są filmy bez obrazu.
2: Jeśli chodzi o reportaże, to zacznę od reportaży wideo, 8 w konkursie, a oprócz tego, że będzie można zobaczyć te nowe z ostatnich 2 lat reportaże, które pokazują najczęściej bezradność jednostki wobec mechanizmów państwa, takie bardzo interesujące spotkanie o tym, czy polskie media i jak mają szansę oddziaływać na rosyjskie językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo- będziemy chcieli porozmawiać o tym, co dzieje się w Białorusi, ponieważ to jest kolejny taki temat, że Białoruś przez pewien czas była na pierwszych stronach, czy na czołówkach mediów, czy portali, natomiast teraz praktycznie niewiele wiemy. Dowiadujemy się, jak akurat zwolni akurat Łukaszenka kogoś, prawda? To jest jedyne takie migawki z Białorusi. No i reportaż dźwiękowy, reportaż audio, także 8 starannie wyselekcjonowanych, bardzo różnorodnych tematycznie, też formalnie reportaże. Można będzie ich posłuchać sobie w kinie, w ciemności, zamknąć oczy i wczuć się w to kino bez obrazu.
0: Tak, ciekawa opowieść, no i bardzo fajna formuła. Do tego wszystkiego, słuchajcie, tak jak wspominamy o tym, konkurs filmów dokumentalnych, przypomnę, konkurs studenckich filmów dokumentalnych, to jest nowość w tej edycji. Mamy tutaj 6 tytułów. Konkurs reportaży wideo, także długa lista. Konkurs reportaży audio. Jaki niezwykły film otworzy festiwal w środę 14 października w Odeonie? O tym powiemy lada moment. Będzie też gala wręczenia nagród. To w sobotę 17 października w Odeonie o 20. No i do tego wszystkiego wiele rozmów, okazji do tego, by ciekawić się, inspirować, zmieniać też świat wokół siebie, ten najbliższy, ale to zawsze zmiana świata. Jakub Wiewiórski, dyrektor Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, był moim waszym gościem. Dziękuję, Kuba.
2: Dziękuję bardzo.
1: Teatry.
0: No ja teraz przenoszę się do przestrzeni teatralnej i zwracam uwagę, że przed nami Łupta. No to jest prawie jubileusz, mówimy o tym, słuchajcie, w kontekście 39. Łupty. Na wszystkie wydarzenia, to warto podkreślić, jest wstęp wolny. No myślę, że to jest taki dodatkowy czynnik sprzyjający, zachęcający do tego, aby spotkać się ze sztuką teatru. Wszystkie spektakle będą prezentowane w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Otwarcie Łupty w piątek, 16 października o 13. Już na dobry początek goście z Sopotu, z Lublina. Będzie Teatr z Puław, z Białegostoku. A to już powiedziałem, nie powiedziałem wszystkiego, że też będzie Teatr z Gdyni, Teatr Więcej Dymu z Łodzi, Teatr z Lesznowola, a także Teatr na Drabinie, też z Łodzi. Grupa teatralna Pomarańcze w Uchu na Skarpie bez Kartki z Goleniowa. To będzie też omówienie na scenie kameralnej i to tuż przed północą, a może tuż po. Generalnie cały dzień spektakli konkursowych, także tych poza konkursem. Ten z kolei zaprezentuje dla przykładu teatr Obsada Zmywaka. To właśnie Białystok i Skrzydła, którymi kołyszesz. No, pośród wielu zalet tego przeglądu, pośród wielu atrakcji, form teatralnych, tematyki, no jest jeszcze taka jedna, myślę, zaleta, co najmniej jedna, o której często się nie mówi, a którą chciałbym tutaj jednak wręcz podkreślić. To jest spotkanie z teatrami, o których może, gdyby nie ten przegląd, nigdy byśmy nie usłyszeli. Nie wiedzielibyśmy, że istnieją, a stanowią one wartość. I to są też, co ciekawe, małe, nieznane, może w ten sposób powiem, albo mało znane teatry z Łodzi, prawda? I to ich dość silna reprezentacja. Mówię tutaj Łódź, ale także nasze województwo.
3: Tak, bardzo się cieszymy, że w tym roku mamy aż 7 grup z województwa łódzkiego, w tym 2 z Łodzi. Bo we wcześniejszych latach wcale nie było tak różowo pod tym względem. Więcej było zespołu z całej, dosłownie z całej Polski. Ale w tym roku nam obrodziło. Mamy nadzieję, że zespoły będą wspólnie czerpać od siebie inspiracje.
0: Oj tak, to też jest ciekawe, prawda, że tutaj no jest jakaś rywalizacja jednak, ta forma przeglądu, forma konkursowa, no, ale generalnie forma spotkania w przestrzeni sztuki z różnymi estetykami, z różną formą, no to wszystko rodzi taką chęć, by spojrzeć, zaciekawić się, zainspirować, zastanowić nad tym, co my pokazujemy tutaj jako twórczynie, twórcy, jako artyści, aktorki, aktorzy. To bardzo ciekawe i wielopłaszczyznowe tak naprawdę zagadnienie wobec Łupty. To ja jeszcze powiem, słuchajcie, że w sobotę 17 października otwarcie drugiego dnia na scenie kameralnej i tutaj Teatr Krzyk, Maszewo, Teatr Apropos, to Przedecz, Apropos w ogóle totalnie nie tak zapisane, ale to też nie o to chodzi, tylko no dobrze, to o tym sobie pogadamy już na przeglądzie, natomiast będzie także Teatr Mostów z Gorzowa Wielkopolskiego, Teatr Nieobecni z Wielunia, Fundacja Rozwoju Artystycznego z Wrocławia, Czarne Wygrywa, Czerwona Przegrywa na małej scenie. Będzie Amatorski Teatr Towarzyski z Lublina. O, tutaj ciekawy tytuł, słuchajcie. Wesołe Kumoszki z Windsoru na dużej scenie. Nieźle, co? Teatr Kaworki, Kraków, Teatr Kloszard, Olsztyn, Grupa Estradowa z Sieradza, Teatr Od Czapy, Września. No i znów po północy omówienia to na scenie kameralnej. W niedzielę kolejny dzień, otwarcie trzeciego dnia Łupty na kameralnej w samo południe i na scenie już wiadomo Alicja Królewicz, Sieradz i Proscenium Kraków, Face to Face, Zduńska Wola, Grupa Teatralna Bez Przesady, Teatr Po Pracy, Ostruda. Słuchajcie, ja przepraszam, jeżeli tak akcentuję, prawda, że Sieradz, prawda, i Łódź, no... To jest silniejsze ode mnie. Nie chciałbym tutaj wyróżniać, faworyzować, ale to siedzi gdzieś we mnie, że trzymam kciuki szczególnie za grupy łódzkie, wojewódzkie, nasze tutaj. No Łódź miastem gościnnym oczywiście, że tak, tak jak cały przegląd. No ale jakoś tak podświadomie trzymam kciuki tutaj za naszą reprezentację teatralną, ale wszystkim pójdzie cudownie i pięknie, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Słuchajcie, po przerwie niedzielnej 18 października także kompania teatralna Mamro z Warszawy, grupa teatralna Czerniewice, komedia na cztery, bardzo ciekawa opowieść poza konkursem, Teatr Wielu Twarzy z Wrocławia, Teatr Caps Lock z Warszawy, omówienie na małej scenie około 22.30, godzinę później zakończenie Łupty, będzie rozdanie nagród na małej scenie. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że to nie tylko spektakle, nie tylko konkurs i wydarzenia pozakonkursowe teatralne, bo to także między innymi wyjątkowe warsztaty w tym roku.
3: Tak, oferujemy warsztaty dla uczestników Łupty, czyli dla osób biorących udział występujących w grupach teatralnych. To jest bardzo ekskluzywne, ponieważ warsztaty są tylko raz i mogą wziąć udział około 20-30 osób, więc naprawdę ekskluzywne warsztaty, ale wiemy, że dużo dają naszym uczestnikom.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Zostajemy w przestrzeni teatru.
1: Teatry.
0: Bo oto zbliża się coś ciekawego w MSK Chojny. No, Centrum Kultury Młodych zaprasza, to 23 i 25 października, 43. Ogólnopolski przegląd teatrów, ale w formie konkursowej, w formie konfrontacji. No, trwa teraz nabór do 43. ogólnopolskich konfrontacji teatrów młodzieżowych. Full Contact. No, może to jest właśnie edycja dla was, dla ciebie, droga słuchaczko, albo dla ciebie, drogi słuchaczu. Jeżeli tworzycie swój teatr, tak zwany amatorski, no, proszę się nie przejmować jakby brzmieniem tego słowa. Wiem, że jest nieodpowiedni. Jeżeli jesteście pasjonatkami, pasjonatami, twórczyniami, twórcami teatru, to może być dla was. Macie gotowy spektakl, chcecie go pokazać publiczności, spotkać inne zespoły, porozmawiać o swojej pracy, o teatrze. Kilka intensywnych dni razem. No to proszę bardzo, szczegóły w Centrum Kultury Młodych przy Lokatorskiej. A teraz...
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Słuchajcie, to teraz kolejna porcja informacji, które jeszcze przed pełną, mam nadzieję, że zaciekawią, bo też są bardzo różnorodne. Będę mówił między innymi o bardzo ciekawym wydarzeniu, które da możliwość, by wskoczyć do świata czyściochów. To, kiedy mówiłem, że zajrzymy do manufaktury, miałem na myśli to kolorowe miasteczko Czyściochowa, rozśpiewane, a do tego wszystkiego także będzie okazja, by zadbać o swój dobrostan. Oto trwa łódzki tydzień zdrowia psychicznego w manufakturze. Ale a propos zdrowia, słuchajcie, powiem też o bardzo ciekawej i ważnej propozycji płynącej z Uniwersytetu Łódzkiego. Oni słyną z tego, że poprzez sztukę mówią o rzeczach ważnych, poważnych, tym razem o doświadczeniu choroby. O tym też sobie porozmawiamy. Zwrot. O doświadczeniu choroby, o empatii, o wsparciu. Dziś też, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, o Igrzyskach Wolności, no ale po kolei, tak? Czyli proszę bardzo, teraz coś dla rodzin, taka propozycja niedzielna.
1: Warto odwiedzić.
0: No tak, bo ja sobotę ostatnio zapowiadałem, omawiałem, czyli te pokazy strażaków, bezpieczeństwo, wskazówki przed sezonem grzewczym, czyli czat i ogień, obudź czujność, ale w niedzielę kolejna część takiej akcji, która ma dać możliwość, by powiększyć świadomość, ale także, by dobrze spędzić czas spędzić rodzinnie. Wskocz do świata czyściochów. Zapraszają organizatorzy, czyli uwielbiani bohaterowie, tańce, warsztaty, wyjątkowe spotkania z ilustratorką i aktorem dubbingowym. Czyli w niedzielę manufaktura zamienia się w takie kolorowe, radosne, rozśpiewane rodzinne miasteczko. To jest idealna propozycja, by spędzić czas, no, wartościowo, podkreślają to organizatorzy, rodzinnie. Coś dla najnajów, dla maluszków, jak i dla starszych dzieci. To od 11 do 17 w Rotundzie. Strefa zabawy wystartuje punktualnie o 11. Informują mnie organizatorzy, pisząc tak. Od samego otwarcia na dzieci czekać będą całodniowe atrakcje. Basen z kulkami dla najmłodszych, mydlane eksperymenty, tatuaże aerograficzne, fotobudka AI oraz warsztat kreatywny, na którym będzie można stworzyć własne zakładki do książek. Dzień rozpocznie się bardzo energetycznie. O 11.30 ruszą wspólne tańce, animacje ruchowe z bohaterami Czyściochowa. Później od 12.00 przez 2 godziny na małych artystów czekać będzie rysowanie i to takie pełne emocji. Z Martą Prokop, to jest ilustratorka kultowych czyściochowych opowieści. Tutaj będziecie mogli spotkać się, stworzyć własne prace. Później od 14 przez 1,5 godziny konkursy z nagrodami na scenie. Także będziecie mieli okazję przygotować coś gigantycznego. To będzie wielka tuba pasty dla królika Higienka, żeby miał zdrowe ząbki, wiadomka. O 15.30 spotkanie z Damianem Kulcem. To jest wyjątkowa postać, bo to lektor dubbingowy, aktor. On przeczyta dzieciom książkowe przygody czyściochów. Czekać będzie też sprawdzian waszej wiedzy czyściochowej. Wydarzenie zakończą pożegnalne, roztańczone animacje. Około 17.00 wszystko się zakończy. Słuchajcie, wstęp na wydarzenie jest wolny. Natomiast jako, że jesteśmy już w manufakturze, to chcę zwrócić uwagę jeszcze na Tydzień Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego i w manufakturze także wiele działań. Trzeba zadbać o swój dobrostan, a jest ku temu okazja. Możecie zabrać ze sobą, nie wiem, najbliższych, znajomych, przyjaciół. Możecie pójść w samotności, bo tutaj też ważne zadanie przed organizatorami, które będzie wypełnione, a mianowicie zapewnić taką intymność, dyskrecję. Dobrostan psychiczny to obecnie jeden z priorytetów zdrowia publicznego. Zaburzenie nastroju, samotność czy kryzysy psychiczne dotykają coraz większej liczby osób. W odpowiedzi na te wyzwania i w ramach Łódzkiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego rynek stanie się miejscem bezpłatnego, takiego właśnie, co podkreślają organizatorzy. Ja zresztą mam tutaj przed sobą taką notatkę, jaką dostałem na Sienkiewicza do Radia Złote Przeboje 101.3 FM. Bezpłatnego i dyskretnego, profesjonalnego wsparcia dla każdej, dla każdego, kto tylko zgłosi taką potrzebę, kto potrzebuje pomocy, kto potrzebuje rozmowy, wysłuchania, porady, konsultacji. Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego w manufakturze 5 października, później jeszcze 9, to od 10 do 18. Podczas tych 2 dni pojawią się tutaj, zostaną tak wybudowane, stworzone może w ten sposób takie mobilne strefy pomocy i profilaktyki. Mental Bus i strefa konsultacyjna Fundacji Depresja 5 i 9. Jak czytam W specjalnie zaaranżowanej, komfortowej przestrzeni oraz w sąsiadującym namiocie będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologami, terapeutami i psychoterapeutami. Spotkania odbędą się w bezpiecznej, pełnej dyskrecji atmosferze, bez zapisów, bez skierowań. Dla wielu osób może być to ten najważniejszy, pierwszy krok, by dowiedzieć się, jak radzić sobie z codziennymi kryzysami oraz gdzie szukać długofalowej pomocy. Farmabus Fundacji PGF przy Tobie do 5, jak czytam, dla osób przyjmujących leki psychoaktywne lub stosujących złożoną farmakoterapię przygotowano zupełnie bezpłatne, około 30-minutowe konsultacje z farmaceutą. Gdy pacjent przyjmuje kilka leków jednocześnie, no często przepisywane przez lekarzy różnych specjalizacji, a dodatkowo na własną rękę, nie wiem, na przykład włącza suplementację, zioła itd., itd., ostatecznie może dojść do nawet niebezpiecznych dla zdrowia powikłań w tym momencie, kiedy leki działają przeciwstawnie. Na przykład, bo tutaj specjalistki i specjaliści opowiedzą o całym tym procesie, o tych relacjach między substancjami, między lekami, kiedy nie wolno ich łączyć, kiedy wchodzą albo kiedy nie wchodzą sobie w drogę, nie wchodzą ze sobą w reakcję. Podczas spotkania za pomocą specjalistycznego oprogramowania wygenerowany zostanie indywidualny raport interakcji leków psychoaktywnych z innymi przyjmowanymi preparatami i taki dokument ułatwi lekarzowi prowadzącemu bezpieczne zmodyfikowanie ewentualnie terapii, no tak by wyeliminować ryzyko działań niepożądanych, no i poprawić komfort pacjenta. Na konsultacje farmaceutyczne obowiązują wcześniejsze zapisy, więc trzeba wejść na stronę Fundacji przy Tobie, aby dopełnić wszelkich formalności. Będzie też stoisko informacyjne Komendy Miejskiej Policji w Łodzi do 9 października.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Tak, to weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi. Niedługo ruszają w Łodzi Igrzyska Wolności, a tu pojawią się wyjątkowe nazwiska. To ikony walki o tożsamość, niezależność, o wolność słowa, o siebie samą czy siebie samego, tak by też inspirować, zachęcać innych. Słuchajcie, tematyka różnorodna, postaci także, choć mamy taki motyw przewodni, ja o tym powiem za chwileczkę. Słuchajcie, chodzi o to, żeby było miło, było też z poczuciem humoru, ale z poczuciem misji, by spojrzeć na wszystko krytycznym okiem albo z dystansu. No generalnie, słuchajcie, bardzo ciekawe postaci, dlatego że pojawi się tutaj u nas w Łodzi Andrzej Poczobut, Swietłana Cichanouska, to także między innymi minister Radosław Sikorski czy Martyna Wojciechowska, albo Szymon Majewski, Bartłomiej Topa i wielu, wielu innych. Ostatecznie to około 180 spotkań na 13 scenach w programie. Także myślę, że każda i każdy zainteresowany też współczesnym światem, współczesnymi problemami, ich rozwiązaniem, ale także chcący spotkać się w takiej intelektualnej, kulturalnej atmosferze, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mówimy w tym roku o technologii, bo wszystko odbędzie się pod hasłem Tech for Humanity. I jak czytam, odbywające się już po raz 13 wydarzenie to największy w naszej części Europy festiwal idei, otwarty dla szerokiej publiczności. Tym razem, jak wspomniałem, pod hasłem Tech for Humanity, ludzie świata nauki, kultury, polityki, biznesu oraz aktywne obywatelki i obywatele będą eksplorować korzyści i zagrożenia związane z rozwojem technologii. Jak zapowiada Błażej Lenkowski, prezes organizującej Igrzyska Fundacji Liberté, technologię będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki i rozpatrywać w różnych kontekstach. Od podboju kosmosu, przez makroekonomię, geopolitykę i bezpieczeństwo, po biznes, ochronę zdrowia, sport, kulturę, naukę i edukację czy wychowanie dzieci. Festiwal rozpocznie spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, to już 23 października. No a gośćmi specjalnymi gali otwarcia będą wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej do spraw socjalnych, umiejętności pracy wysokiej jakości oraz do spraw gotowości Roxana Minzatu oraz Sir Salman Rushdie, to literacki gigant, nieustraszony, jak się o nim mówi, intelektualista, jeden z najważniejszych obrońców wolności słowa. Wieczór zwieńczy wręczenie medalu wolności. Póki co nie wiemy, kto go otrzyma i chyba organizatorzy będą trzymali to przed mediami do samego końca w tajemnicy, więc nie znamy jeszcze nazwiska laureata lub laureatki. Natomiast zakończenie 25 października, to będzie niedziela, zaplanowano także w kontekście bardzo ciekawych rozmów z ciekawymi gośćmi. Będą to spotkania z Martyną Wojciechowską, z Szymonem Majewskim i Sofią Lebedową. To jest bardzo ciekawa postać, w ogóle taka internetowa, przepraszam, że mówię internetowa, bo ona jest jak najbardziej żywa i obecna. Aks Polski. To jakbyście mieli okazję kiedyś posłuchać tych wypowiedzi, tych zdziwień, zachwytów nad językiem Polski ze strony pani Sofii, to coś niezwykłego, jak ona opowiada o języku, jak go dekonstruuje, jak nadaje mu nieznane być może dotąd konteksty i znaczenia. Bardzo ciekawa postać. Ja myślę, że jak ktoś tam buszuje po internetach, to na panią Sofię trafił. Będzie też rozmowa Cena Wolności z polsko-białoruskim dziennikarzem i publicystą, no, symbolem odwagi i walki o niezależność, praw człowieka i polską tożsamość, Andrzejem Poczobutem. Słuchajcie, będzie tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo gości, nie tylko oczywiście z Polski, to wybitni myśliciele, dziennikarze, zawodowcy z przestrzeni technologii, przyszłości ludzkości, psychologii itd., itd. W przeddzień amerykańskich wyborów połówkowych o Ameryce i relacjach transatlantyckich rozmawiać będą m.in. Ann Applebaum czy profesor Katarzyna Pisarska. Do tego wszystkiego warto zwrócić uwagę, że pojawią się goście i z Białorusi, tu liderka opozycji, pani Swietłana Cichanouska, o Ukrainie, Natalia Melnik, Tom Palmer i Violetta Paszutina, o erozji demokracji też będą rozmowy. Ciekawa dyskusja. Lewaczka z liberałką. Zmierzą się Magdalena Biejat i Magdalena Baran. Ciekawa opowieść, także pewnie inspirujące takie zderzenie, taka dyskusja, taka rozmowa. Nazwisk naprawdę bardzo długa lista. W programie też wiele zagadnień, choć wspólny mianownik to przecież to także rozmowy o relacjach nie tylko w tym kontekście, powiedzmy sobie, rozwoju technologii, to też o relacjach międzyludzkich, ale pod presją algorytmów i o miłości. W czasach sztucznej inteligencji, o tym jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w filmie, w mediach, w działalności artystycznej, edukacji wyższej, o wspieraniu sportowych talentów także, bo na przykład wicemistrzyni olimpijska, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich Anna Puławska się pojawi. Będzie rozmowa o zdrowiu kobiet, to Dorota Gardias, o długowieczności, o profilaktyce HPV, o antykoncepcji czy projektowaniu ewolucji, o rodzinach, rodzicielstwie i zasadności ograniczenia dostępu do tych mediów dzieciom i młodzieży, które mogą im szkodzić. Słuchajcie, także program jest bardzo długi. Fundacja Liberté zaprasza i obiecuje, że jeszcze coś dopowie do tego, co już wiemy. I wszystkie informacje oczywiście znajdziecie na oficjalnej stronie wydarzenia, całego, no wręcz festiwalu, mieszczącego się w ramach kultury, prawda? I różnych jej dziedzin. Natomiast, no, przypomnę, Igrzyska Wolności to nie jest jeszcze lista gościń, gości i w ogóle atrakcji tego roku domknięta, więc wrócę do tematu.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: A to kolejne niezwykle ciekawe wydarzenie, jakie proponuje nam Uniwersytet Łódzki. To ujęcie artystyczne, ale niezwykle ważne zagadnienie. Kolejny projekt Art and Science, tym razem w ramach Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, otwarcie wystawy Zwrot o doświadczeniu choroby, empatii i wsparciu. To będzie wystawa, to będą fotografie, ale także obiekty projektowe, na przykład bielizna i design oraz literackie historie osób ze społeczności Uniwersytetu Łódzkiego. To jest poruszająca opowieść, niezwykła opowieść o zmianie, jaką w ich życiu prowadziła choroba, doświadczenie, przeżycie przewlekłej choroby. Wernisaż 16 października. Ja będę jeszcze o tym projekcie rozmawiał. Wszystko w galerii Wozownia w Pałacu Bidermana w Łodzi. Następnie w listopadzie jeszcze spotkania dyskusyjne. Zwrot 1 w pracy, zwrot 2 w życiu. Wrócę do tematu. Do was wrócę w kolejnej audycji, a za dziś już pięknie dziękuję. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: W dzisiejszej audycji chciałoby się powiedzieć, że opowiemy historię jednego budynku, ale tak naprawdę cały ten odcinek poświęcimy tłumaczeniu tego, że Central to tak naprawdę nie jeden budynek, a 3 różne obiekty, które widujecie na co dzień i pewnie nawet nie macie pojęcia, że są ze sobą połączone. Za mikrofonem Weronika Kobus, moim gościem będzie autor cyklu ArchiHub i pracownik Biblioteki Secesja poświęconej tematowi architektury.
10: Ciekawostki o Łodzi.
11: Wybierzemy się w dzisiejszej audycji na wycieczkę, bardzo niedaleką, bo siedzimy sobie wygodnie w studiu przy Sienkiewicza 70/72. Wybierzemy się dosłownie parę numerów dalej, już nie po Sienkiewicza, bo po Piłsudskiego, w stronę Centralu. Budynków kilku tak naprawdę, do czego dojdziemy w czasie. Moim gościem jest Witold Szwedkowski, miło mi Cię gościć.
12: Cześć, witam serdecznie z naszych słuchaczy.
11: To, co wszyscy mają na myśli, myśląc Central, to nie jest cała historia, bo musimy jeszcze powiedzieć o biurowcu, który obecnie straszy, chociaż ma swój pewien szorstki urok, i o Centralu 2, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, tak po skosie od pierwszego Centralu, chociaż powstał już dużo, dużo później.
12: Tak, w latach 80. Ten Central, który my kojarzymy z tą parą, ktoś tak pospiesznie rozbiera i ubiera, co jeśli ktoś pamięta oryginalny neon, no to zostało oddane do użytku w 72 roku. I jak słyszymy Central, to widzimy dom towarowy. Mhm. Wielopoziomowy, tam z podziemiami, z ruchomymi schodami, które były też jednymi z pierwszych ruchomych schodów w Łodzi. Ale wydaje mi się, że te obiekty pozostałe też są warte uwagi.
11: To zacznijmy sobie może od tego domu towarowego, bo w czasie, kiedy on powstawał, to był naprawdę wyjątkowy dom towarowy. To było takie miejsce, do którego się przyjeżdżało, jeżdżąc do Łodzi na zakupy, bo tam było mnóstwo rzeczy, których nie było w większości sklepów w tamtych czasach.
12: Nawet bym zaryzykował powiedzenie, że były tam towary, których nie było w ogóle w krajach RWPG zbyt licznie, a w Centralu się znajdowały, bo dzięki dyrektorowi, który tam przez wiele, wiele lat, aż chyba do 88 roku prowadził dom handlowy Central, to pojawiały się tam towary z Węgier, z Związku Radzieckiego, z NRD, generalnie wszędzie tam, gdzie jakoś z jakiegoś typu produktów słynęły te kraje, no to do Centralu było sprowadzane. Podobno w pierwszym okresie po otwarciu Centralu to on był dostępny tylko dla osób, które legitymowały się legitymacją partyjną lub też miały jakieś inne względy. Ale potem był to sklep ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców, no i słynął tak z tego.
11: Teraz wydaje mi się, że kojarzy się trochę bardziej z modą? Czy od początku był to dom towarowy nastawiony jakoś na modę?
12: Nie. Jak pamiętam, bo ja odwiedzałem Central będąc dzieckiem i też w czasach, kiedy przechodził taką, w ogóle nasz kraj przechodził transformację i sam Central przechodził transformację. Tam był punkt, gdzie można było nagrywać sobie, robić kopie albumów muzycznych wydawanych na kasetach. Tam była elektronika z Chin. Tam były przeróżne towary, ale ja wciąż kojarzę Central przede wszystkim ze sklepem spożywczym w części przyziemnej, w części przyziemia i z artykułami gospodarstwa domowego. Jednak to jest dla mnie było, jest i mam nadzieję, że takie miejsce prowadzone przez spółdzielców z zespołem pozostanie.
11: Ta rozbierająca się para i ubierająca, o której wspomniałeś, to jest rekonstrukcja neonu. To już nie jest ten prawdziwy neon, który część słuchaczy może pamiętać. Ja muszę się przyznać, że nie pamiętam. Widziałam dopiero te rekonstrukcje. To ostatnio też w Łodzi się zrobiła moda na rekonstrukcję neonów, które już wcale nie są neonami, tylko jakimiś zwykłymi LEDami.
12: No niestety. Natomiast chyba przegapiliśmy moment, w którym moglibyśmy neony zachować, jakoś konserwować na tych podkładach literowych, które oryginalnych, które są, bo są, jest technologia, która pozwala nam nawet dalej w szklanych rurkach odpowiedni gaz wprowadzać. No jakby technika jest znana i nie musi być zastępowana LEDami, natomiast myśmy przegapili. Poznikało mnóstwo neonów. Również ten neon, który widniał na zwieńczeniu biurowca centralu, czyli tam przy Piotrkowskiej 165-169.
11: No właśnie, wydaje mi się, że chciałeś o tym biurowcu porozmawiać. Do niedawna jeszcze był przykryty całkowicie jakąś wielką, paskudną reklamą, która chyba też parę lat temu już zginęła, ale okazało się, że pod spodem są powybijane szyby, graffiti i ten budynek, mimo że mógłby naprawdę przyciągać uwagę, raczej jest jednym z większych straszaków w centrum Łodzi teraz.
12: Niestety tak, ale chyba głównie przez stan, do jakiego został doprowadzony przez wiele, wiele lat nieużywania go i niekonserwowania. Dużą nadzieją napawa mnie projekt autorstwa studia Reform Architekci i pana Marcina Tomaszewskiego, który postanowił zaadaptować te 13 kondygnacji po jakieś tam 280 metrów na każdą kondygnację do celów apartamentowca. Oczywiście konserwator zabytków może mieć pewne wątpliwości, bo zmieniony został kształt okien, prześwit między tymi pasami płukanego surowego betonu. Też trochę inaczej się teraz prezentuje w tym projekcie, ale jest to mimo wszystko śmiała próba zachowania tego cennego obiektu brutalistycznego, bo styl, w jakim został zbudowany central, zarówno dom handlowy, jak i biurowiec, to jest styl brutalistyczny. Jeden z pierwszych przykładów realizacji stylu brutalistycznego w Łodzi.
11: To już chyba dopiero niedawno minęło tyle lat, że zaczynamy na te brutalistyczne budynki patrzeć z większą łaskawością, bo gdzieś jednak jeszcze niedawno patrzyliśmy raczej z niesmakiem na tego typu budynki, a warto znaleźć w tym jakąś ciekawą perspektywę.
12: Zgadza się. Czasem wystarczy pogrzebać w historii obiektu i przekonać się, że on wcale nie jest budowanym seryjnie, nie jest budowanym z wielkiej płyty, jest czymś wyjątkowym, jest czymś unikalnym, no bo choćby z tego względu, że projekt pochodzi z roku 58. Mhm. Mało kto kojarzy, że on aż tak głęboko w czasie jest, w kalendarzu gdzieś tam jest osadzony, że on tak dawno powstał projekt tego. My go kojarzymy z latami 70., kiedy został oddany do użytku, z 80., kiedy funkcjonował, no i z 90., kiedy podupadał. Ale to jest projekt z 58. roku, czyli z czasów, kiedy właśnie przestała obowiązywać doktryna socrealistyczna i grono architektów, konstruktor podjęło się takiego bardzo śmiałego zadania, zbudować wysokościowiec, kiedy nie było jeszcze opracowanych technologii budowania tak wysokich budynków z żelbetu i przełamać ten obowiązujący w sumie przez kilkanaście lat od zakończenia wojny prymat socrealizmu. To nie byli łódzcy architekci, bo czy to Maciej Gintoft, czy Ewa i Maciej Krasińscy, byli architektami bardziej z importu, ale Wacław Zalewski, który był konstruktorem, też powinien zostać tutaj wspomniany, że zrobił kawał roboty, bo budynek niekonserwowany trzyma się dalej, spełnia parametry techniczne pozwalające go adaptować do nowej funkcji. To nie jest straszydło, to nie jest szkieletor, który powinien zostać wyburzony. To jest nasze dziedzictwo, to jest coś, co jest elementem naszej historii. Nie możemy tego wymazać. Powinniśmy to w jakiś sposób przytulić, ukochać i dać temu nową szansę.
11: To może historia pozwoli uratować ten obiekt.

0: surowce, które są w Łodzi, budowane w tamtych czasach, to nie świeciły pustkami, tam wszędzie pracowali ludzie.
1: To w takim razie zastanawia mnie też to, dlaczego ten Central 2 pojawił się w okolicy lat 80. Czy wtedy już ten pierwszy oryginalny Central chylił się ku upadkowi, czy jeszcze wtedy funkcjonował sobie całkiem nieźle?
0: Nie wiem. Ja pamiętam Central 2 już z lat 90. z tego, że został połączony z domami handlowymi w ogóle przy Piłsudskiego, w tej części Piłsudskiego, aż tam do Hermesu można było przejść ciągiem. Nie wiem, jaka była motywacja, bo rzeczywiście, tak jak sobie słyszymy, nie wiem, w relacjach osób funkcjonujących w latach 80. czy wspominających, to był raczej czas chylenia się gospodarki ku upadkowi i może były jakieś większe zamiary, ale w 90-tych latach Central 2 dobrze funkcjonował. Podobnie zresztą jak Central 1, po prostu zmieniła się nieco struktura najemców. Część przestrzeni została wygospodarowana na pojedyncze boksy, na takie stoiska, które obsługiwała jedna osoba, będąca jednocześnie osobnym podmiotem gospodarczym. Zresztą Central 2 jeszcze ma coś takiego, co go odcina od tego pierwszego centralu, że został zbudowany w stylu postmodernistycznym. On już nie ma nic wspólnego ani z brutalizmem, ani z tym socrealizmem, ani socmodernizmem. No to taki postmodernistyczny styl, który można lubić, można nie lubić, ale trzeba się liczyć z tym, że też jest znakiem czasów, w których powstawały obiekty tego stylu.
1: No to dalej od tego drugiego centralu, to już właściwie większość budynków wzdłuż Piłsudskiego to jest właśnie taki przełom lat 90. i zerowych, taki...
0: Z pewnymi wyjątkami, ale to może innym razem byśmy o tym porozmawiali.
1: Bo jest to też bardzo charakterystyczny kwartał Łodzi, właśnie taki, o którym dopiero teraz zaczynamy, tak jak o tym biurowcu centralu, myśleć z trochę większą łagodnością i trochę większą ciekawością do tego podchodzić. I właśnie ten Central 2 wydaje mi się, że jest no, takim sztandarowym przykładem tego, jak wygląda ta zabudowa wzdłuż Piłsudskiego teraz.
0: No tak, natomiast no, taką mamy rzeczywistość i taki mamy stan zastany. Co my z tym zrobimy, no to już zależy od nas, demokracji, jak zdecydujemy, jakie będziemy mieli możliwości wywierania wpływu na inwestorów, może nawet na właścicieli. Ale ja bym był daleki od domagania się, żeby to burzyć i budować na to miejsce coś nowego, zwłaszcza, że wiele budynków, które w centrum miasta wcześniej wyglądały nieciekawie, no obecnie mają się świetnie i są nierzadko wizytówkami Łodzi.
1: To w takim razie jak odzyskać takie przestrzenie w czasie, kiedy mówi się o wymieraniu centrów handlowych? Rozumiem, że tutaj ten wieżowiec może być zagospodarowany czy to na biura, czy na apartamenty i to jest, no brzmi naprawdę świetnie. To w takim razie jak odzyskać budynki takie typowo stawiane jako centra handlowe w momencie, kiedy centra handlowe radzą sobie coraz gorzej?
0: No, można sięgać do doświadczeń na przykład Finów, czy ogólnie Skandynawów, gdzie takie obiekty są zamieniane na obiekty sportowe. Obiekty sportowe nie tylko na boiska, ale też są to sale do squasha, ścianki wspinaczkowe. To jest też być może odpowiedź na to, jak ożywić centrum, jak sprowadzić ludzi do miasta, żeby tam uprawiali różne aktywności, które chcą, bo biurowiec centralu, który jest przewidziany na, którego adaptacja jest przewidziana na apartamentowiec, no może też w jakiś sposób sprowadzić mieszkańców, zakładając, że nie będą to tylko mieszkania inwestycyjne, to mówię z pewnym przekąsem, a będą to rzeczywiście mieszkania do mieszkania.
1: W takim razie następnym razem, jak będziecie przejeżdżać przez Centrum Łodzi, to może wy będziecie chcieli się zastanowić nad tym, co można by zbudować, jak można by wykorzystać budynki centralu oryginalnego i centralu drugiego, równie ciekawego, chociaż zupełnie innego. Za rozmowę dziękuję Witoldowi Szwedkowskiemu i do usłyszenia w następnym programie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus, a Witka na co dzień spotkacie w Bibliotece Secesja, zwanej też Archihubem, czyli na razie jedynej bibliotece publicznej w Łodzi, poświęconej w całości jednemu tematowi architektury.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Jadąc autobusem po ulicy Rewolucji możecie usłyszeć komunikat: przystanek Rewolucji 1905.

0: 2005 roku Wschodnia, Muzeum Mundurów. I wiele z Was pewnie zastanawia się, gdzie mieści się to Muzeum Mundurów, skoro z autobusu wcale go nie widać. Otóż właśnie w dzisiejszej audycji rozwijemy sobie te wątpliwości i opowiemy o tym, nie tylko gdzie znaleźć Muzeum Mundurów, ale i co fajnego można w nim zobaczyć. Ja nazywam się Weronika Kobus, a moim gościem będzie sprawca całego tego zamieszania, czyli założyciel Muzeum Mundurów Policyjnych Świata. Muzeum otworzyło się właściwie niedawno, bo w 2023 roku właśnie bliziutko skrzyżowania ulicy Wschodniej i rewolucji 1905 roku, a dokładnie przy Włókienniczej 5. Właśnie korzystając z rewitalizacji ulicy Włókienniczej znalazło się tam miejsce na lokale użytkowe i w ten sposób zmaterializował się pomysł, który w głowie założyciela mieszkał już od wielu, wielu lat. Kolekcja mundurów to całkowicie prywatne zbiory właściciela, który przez kilkanaście lat zbierał je po prostu z własnej zajawki, a zanim otworzył muzeum, mogliście znać go jako jednego z założycieli zespołu 19 Wiosen, czy jako grającego regularnie w różnych łódzkich klubach DJ-a Fagota. Już wiecie, o kogo chodzi? Posłuchajcie rozmowy.
1: Odwiedzamy łódzkie muzea.
2: Nazywam się Grzegorz Feingold, jestem kustoszem świeżego muzeum, które powstało na Włókienniczej 5, Muzeum Mundurów Policyjnych Świata.
0: Wydaje mi się, że ta zajawka na mundury to u ciebie trwała już od jakiegoś czasu i pewnie ten pomysł muzeum już przez parę ładnych lat w twojej głowie kiełkował. Co się takiego stało, że udało się to zmaterializować i po prostu oficjalnie otworzyć?
2: No wiesz co, miałem kilka podejść. Faktycznie mundury zbieram chyba już, nie wiem, z 18 lat. Nagromadziło się tego strasznie dużo, bo to już po prostu jest mania prześladowcza, zbieractwo, czy jak to inaczej nazwać. Próbowałem tam, jak już faktycznie uważałem, że jest co pokazać, w parę miejsc podskoczyć, ale albo był jakiś zły status lokalu, nie dało się wynająć. Wiem, że zacząłem od 217, tam gdzie są tak mały off. To miało być na piętrze, ale tam też były jakieś problemy, to się nie nadawało na stałą ekspozycję. No i więc dowiedziałem się 3 lata temu, że były konkursy na tej ulicy Włókienniczej przez Zarząd Lokali Miejskich, były właśnie na stronie wywołane. I stwierdziłem, że kurczę, no miejsce z historią, bo tutaj ta ulica kiedyś cieszyła się totalnym taką niesławą. Tutaj były gangsterzy, wiesz, i kibice, w ogóle wszystko. Nawet policja się tutaj bała wjeżdżać, dlatego tak przewrotnie w takim miejscu otworzyć Muzeum Mundurów Policyjnych Świata było też takim czymś może ryzykownym, ale też takim bardzo charakterystycznym. Tak naprawdę to w marcu 2020 to było 3 bodajże, tak? Czyli 3 miesiące przed tym, zanim podjąłem decyzję, żeby złożyć papiery właśnie na ten konkurs na lokale kreatywne. Marta Pszonak, niejaka z Fundacji Działania, która też zajmuje się przeważnie dzieciakami, wraz ze studentami z ASP, z Wydziału Mody, postanowiła to zrobić pokaz mody, w którym też tutaj dzieci z Domu Dziecka brały udział. Tu mamy 2 domy dziecka, tam pomagały w szyciu, no i też w chodzeniu. I zobaczyłem tą kolorystykę, że po prostu naprawdę przyciągnęło to dużo ludzi. DJ jest głośnikami na balkonach, za pozwoleniem sąsiedztwa oczywiście, i nawet uczestnicy tego pokazu mody byli po prostu totalnie, wiesz, ubrani, jakby byli częścią tego, wiesz, naprawdę, bo tak kolorowo prawie, nawet nie wiem, czy nie przybili paradę wolności. Więc powiedziałem sobie, o kurczę, to miejsce ma potencjał, muszę tutaj coś zadziałać, bo widziałem, że dużo tych lokali parterowych stało puste, zacząłem się tym interesować, no i okazało się, że faktycznie są do wzięcia, no i ten mój tutaj przy Włókienniczej 5, 90 metrów kwadratowych, wydawał mi się taki najbardziej optymalny na te mundury. I poszło, złożyłem podanie, ciach, potem była drugi etap, licytacje, wiesz, i bez konkurencyjnie mi się udało to dostać. Jakoś ten pomysł im podszedł tak, że tutaj, wiesz, właśnie potrzebowali takich świrów jak ja, którzy rozkręcą to tak bardziej turystycznie, to miejsce.
0: To jak na tym metrażu udało się zmieścić 100 manekinów? Bo taki jest podtytuł nazwy tego muzeum.
2: Tak, 100 manekinów nazwałem tak jeszcze przed w ogóle... Wpierw to w ogóle działało jako strona internetowa i faktycznie wtedy dochodziłem do setki. Obecnie mam już 200 mundurów, w tym też część jest dla klientów podwójnych, żeby też, bo tutaj dużo jest akcji, że w Sanibry to też jest właśnie możliwość przymierzenia czapek i marynarek, a że z manekinów ściągać i ubierać, to jest to bardzo pracochłonne, więc dużo państw takich bardzo, bardziej charakterystycznych jak Kanada, Hiszpania czy tam Francja wybrałem sobie na podwójne, a nie z potrójne, żeby sobie klienci mogli też robić sesje zdjęciowe. Czyli ogólnie do, na pewno już przekroczyłem 200. 200 mundurów jest.
0: To jest plan na rozwój tego? Jakie jeszcze chciałbyś mundury zdobyć?
2: Wiesz co, no mundurów jeszcze jest dużo, bo wiesz, państw jest na świecie prawie 200. Najgorzej jest z Afryką, bo w Afryce nie ma takich świrów jak my. W sensie mówimy takich pasjonatów zbieraczy. Przeważnie ci zbieracze w większości to są albo byli, albo obecni funkcjonariusze. Ja jako muzyk jestem, się trochę tam wyróżniam wśród nich i tak, no... Początki nie było łatwe tego zbierania, bo przepłacałem na eBayu. Na eBayu są sami handlarze, wiesz, tacy, którzy chcą zarobić za ciuch. Zanim zacząłem tak powoli budować tą siatkę, wiesz, tych znajomości, to były właśnie grupy facebookowe albo giełdy, czasami bardzo często, bo raz do roku jest w Berlinie, w Pradze, w Warszawie, spotykają się, wiesz. Nie ma takiego gościa, który zbiera całe, po prostu kompletne. Jeden jest od naszywek, drugi od pagonów, czwarty tylko klamry, piąty naszywki, a ja potem tak to, wiesz, zbieram jak takie puzzle, muszę to ułożyć na manekinie, żeby się zgadzało wszystko, ranga, rocznik, formacja i tak dalej, wiesz. Ale to jest, wiesz, to jest takie przyjemne, wiesz, jak ktoś lubuje się, wiesz, w układaniu puzzli, to ja właśnie tak ubieram manekiny. Tylko, że muszę też poszukać tych części, żeby, wiesz, żeby to wstawić i wystawić na stałą ekspozycję.
0: Zastanawiam się, czy te manekiny mają coś wspólnego z łodzią poza twoją osobą i twoją absolutnie szaloną zajawką. To muzeum po prostu miałoby miejsce gdziekolwiek tam, gdzie ty się znajdziesz, co?
2: No tak, skoro mieszkam w Łodzi, tu jestem, wiesz, przez te swoje zespoły i rodzinę, przyjaciół, wiesz, że tak powiem, chciałem powiedzieć uwięziony, to trochę kiepskie słowo. No po prostu to jest moje miasto i nie widziałbym tego w innym miejscu niż w miejscu zamieszkania. Tym bardziej, że tu jest też, wiesz, wiadomo, Łódź jest w centrum, z każdej strony blisko do mnie dojechać, czy z gór, czy z nadmorza. Taka sama droga.
0: A czy to twoja działalność, no bo jakby jesteś muzykiem w zespołach zdecydowanie bardziej na tej alternatywnej stronie. Tutaj gatunkowo masz rozstrzał ogromny, więc może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale wspólny łącznik jest taki, że są to jednak zespoły alternatywne, dość antysystemowe i ta zajawka jest niesamowicie przekorna.
2: Tak, tak. Dużo moich kolegów, takich bardziej radykalnych punkowców, totalnie nie kuma tej mojej zajawki, wręcz są oburzeni, zdegustowani. Ale wiesz, no paru osobom wyjaśniłem, że to po prostu jest po prostu zajawka typowo ciuchowa. Logotypy, wiesz, kształty, kolorystyka, historia tych państw, czemu akurat takie czapki, czemu takie logotypy, że to się, jak się prowadzi muzeum, to też trzeba coś wiedzieć o tych jednostkach, o tych mundurach, skąd się to bierze, więc też się zacząłem interesować, a tak naprawdę zaczęło się niewinnie, bo w latach 90., podczas lat 90. jeździliśmy do Włoch, do pracy, nielegalnej pracy, wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii, więc trzeba było uważać na karabinierów przeważnie. To przeważnie to były, wiesz, owoce, czereśnie w czerwcu, we wrześniu jabłka i trzeba było naprawdę pilnować się i tak, kim są ci karabinierzy, co to w ogóle jest, chodzą na czarno, trochę, wiesz, jakaś niemiecka, wiadomo, skojarzenia. No i wiesz, zacząłem się interesować, potem wiesz, kupiłem sobie czapkę i potem poszło, marynarka i potem, dobra, jak mam wokół, to teraz o co chodzi z tą żandarmerią francuską, od której się zaczęły te wszystkie żandarmerie, tak naprawdę, bo oni to jakby zainicjowali 300 lat temu. No i potem wiesz, i potem nagle, dobra, też mam te żandarmerię, no to w takim razie policja. Skończyłem z Europą, zacząłem zbierać Azję. Właśnie siedzimy w pokoju azjatyckim, zobacz, co tu się dzieje. Filipiny, Indie, Izrael, Wietnam, Korea, Kambodża, Chiny, Tajlandia, Turcja, Indonezja, Japonia, Nepal, Gruzja, Tajwan, a jeszcze Irak.
0: O sali azjatyckiej oraz reszcie zbiorów Muzeum Mundurów Policyjnych Świata opowiada Grzegorz Feingold, którego pasja do mody doprowadziła do otwarcia właśnie takiego wyjątkowego muzeum. Jeszcze chciałabym cię zapytać właśnie o tę ulicę Włókienniczą, bo to jest zdecydowanie nieprzypadkowy adres w mieście. Jedna z tych ulic, które kilka lat temu przeszły rewitalizację i już było to na tyle dawno, że można trochę chcieć miasto rozliczać z tej rewitalizacji. Jak ci tutaj na tej Włókienniczej w nowym wydaniu?
2: No wiesz co, powiem ci, że pierwszy rok działalności, czyli to był 2023, było całkiem spoko, to było naprawdę, miasto promowało to totalnie, gazetki, banery, telewizja, w ogóle czas przed to się nie działo, wycieczki, pikniki różnego rodzaju od dnia dziecka po jakieś majówki i tak dalej. Teraz faktycznie z trzecim rokiem trochę jest jakby tendencja spadkowa, jakby trochę miasto zapomniało o tej ulicy, ale przychodzą turyści, lokale się zmieniają, niektórzy rezygnują, niektórzy przychodzą nowi, tutaj otworzył się Czarny Szyję, znaczy Czarny Kot Szyję, tutaj jest tutaj też Mimado z Dominiką, która też z kolei ona bardziej w ciuchach, bo Czarny Kot to jest bardziej od tam torby i plecaki. Mamy już 5 galerii sztuki w tym, a i 6 galeria rękodzieła z Meksyku, którzy też się trzymają od samego początku tutaj, jak się wprowadzili. Pojawiły się 2 kawiarnie, także jest rozwój. Ulica jest naprawdę pięknie wyremontowana. Ja cały czas jeszcze wierzę, że to się rozkręci. Może jeszcze jakoś wejdzie mała gastronomia, to też trochę przyciągnie ludzi, bo to wiadomo, na głodnego to kiepsko jest zwiedzać muzea i galerie.
0: Sprytne, sprytne. No to jak, jeżeli przygotowujemy się na wycieczkę do Muzeum Mundurów, ile czasu sobie zarezerwować, czego się spodziewać? No co po prostu najlepiej zobaczyć u ciebie w muzeum?
2: No najlepsze są takie wycieczki do max 15-20 osób, żeby to było komfortowo. Jak widzisz sama, tu już manekiny przejęły w ogóle, wiesz, większość pomieszczenia, więc żeby było komfortowo, to tak liczebnie właśnie tak to wygląda. Jak są wycieczki jakieś takie zorganizowane, to przede wszystkim daje ulgi. Jeśli są jakieś mniejsze grupki, no też jestem w ogóle w karcie wielkiej rodziny. To też jest, też przychodzą jakieś takie właśnie 5-4-osobowe rodzinki, też mają zniżki. No i co jest? Ja tutaj na początku opowiadam, przechodzimy, jak się tutaj poruszać, że tu mamy tutaj, żeby się nie pogubić, kolejność alfabetyczną. Pierwsze 2 sale to jest prawie cała Europa, trochę Ameryki Południowej, Północnej i Australia. W trzeciej sali jest już tylko Azja, chyba z 20 obiektów. No i jeszcze taka czwarta mała salka, w której jest już taka wystawa plakatu propagandowego, rekrutacyjnego właśnie z różnych rejonów świata i z różnych czasów. I po takim oprowadzaniu chodzimy sobie po kolei od Anglii po Węgry alfabetycznie. Potem jest czas wolny i wtedy właśnie hulaj dusza. Tu są 2 lusterka, gdzie można sobie czapki przymierzać, ściągać z manekinów. Oczywiście potem odkładamy na swoje miejsce. Jeśli ktoś chce bardziej zaszaleć, to są 2 miejsca, gdzie są wieszaki z marynarkami, tylko wtedy podchodzę i mówię, jak sobie coś wybierzecie, to ja wtedy oczywiście muszę podać konkretną szapkę, żeby nie było, że jest miks. Czas jest nieograniczony, jak ktoś chce wpaść na 15 minut, przebiec, to robi, ktoś chce posiedzieć tutaj dłużej jeszcze w takiej naszej małej czytelni. Czytelnia mieści się w środku pokoju azjatyckiego, w którym, jak widzisz, jest sztuczna roślinność, żeby trochę nie było tak sztywno i sterylnie. Wszystko dostałem to z planu filmowego komisarza Alexa w prezencie, jak się zwijali z magazynów, także wszystko się zgadza. Są palmy, jak wiesz, przystało na Azję. No i też jest kącik, gdzie są miniaturki radiowozów i motocykli z różnych państw.
0: Podsumowując, w tym muzeum nie ma żadnego zakazu dotykania eksponatów. Wręcz przeciwnie, to jest muzeum, w którym najlepiej sobie tych wszystkich eksponatów podotykać i założyć na własne barki lub na własną głowę. Muzeum Mundurów Policyjnych Świata, nazywane również na mapach. 100 manekinów to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Mimo że muzeum wcale wielkie nie jest, to oferuje zupełnie coś innego. Interaktywną zabawę, historię opowiedzianą w przyjazny sposób. No i właśnie, historię, której można dotknąć. Ulica Włókiennicza 5. Odwiedziny w muzeum to też świetny pretekst, żeby zobaczyć, jak wygląda rewitalizacja ulicy Włókienniczej, która nazywana kiedyś, jak wszyscy pewnie dobrze wiecie, ulicą Kamienną przez długie lata, cieszyła się złą sławą, a obecnie oferuje muzea, galerie sztuki, kawiarnie i co jeszcze? Zobaczymy. Myślę, że nowy rozdział ulicy Włókienniczej dopiero się rozpoczyna.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: W dzisiejszej audycji chciałabym opowiedzieć o przygodzie, która spotkała mnie gdzieś pomiędzy śródmiejskimi kamienicami w pewne sobotnie popołudnie. I była to jedna z tych przygód, o których zdecydowanie warto opowiadać, bo wyszłam z niej nie tylko z pełnym brzuchem, ale i pewnością, że poświęciłam swój czas na robienie czegoś naprawdę wartościowego i dobrego. Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o łódzkim oddziale Food Not Bombs, czyli odnodze organizacji. Ciężko to nazwać organizacją, to całkowicie oddolny ruch społeczny, który nie ma żadnej struktury ani żadnych oficjalnych kanałów, oficjalnych przedstawicieli. Po prostu jest to idea, która funkcjonuje w wielu miastach na całym świecie. Zaczęło się w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych i dzieje się teraz. W Łodzi na przykład. Ta nasza łódzka odnoga jedzenia zamiast bomb powstała w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa. Z pewnością przeszła przez ten czas wiele przeróżnych zmian, ale idea cały czas pozostaje ta sama. Zebrać jedzenie, które trafiło na śmietnik albo zaraz zostanie wyrzucone na śmietnik przez sprzedawców jedzenia, a jeszcze jest całkowicie dobre. Może czasem nie jest najładniejsze, ale nadal jest smaczne i pożywne i przerobić je na coś, co można razem w kręgu z ludźmi potrzebującymi wspólnie zjeść. Takie standardowe menu jedzenia zamiast bomb to gulasz warzywny, często z ziemniakami, jakąś kaszą, czy też z jakąś inną formą dodatku skrobiowego, surówka z warzyw, które właśnie są smaczne na surowo, do tego często przetwory z owoców, różne rodzaje musów, dżemy, kompoty, ale też kiszonki, no i właśnie inne rodzaje takich typowych polskich przetworów. Z tego, co da się uratować, z tego, czego ludzie nie chcieli kupić, bo było niewystarczająco ładne. To nie tylko wspólny posiłek, to manifest. Marnujemy mnóstwo żywności, kiedy w tym samym czasie po naszych ulicach chodzą ludzie, których nie stać na jedzenie. I kto jak kto, ale miasto Łódź zna ten widok niestety zdecydowanie zbyt dobrze. Wobec tego postanowiłam spędzić dzień z ekipą łódzkiego jedzenia zamiast bomb i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Udało mi się również porozmawiać z osobą, która na tle tych, których tego dnia spotkałam podczas gotowania i wydawki, udziela się relatywnie długo, czyli około 2 lat. Bo jak już zaznaczyłam, nie ma tam żadnego szefa, nie ma żadnego kierownika, jest po prostu grupa ludzi, którzy chcą robić dobre rzeczy.
1: To się dzieje w Łodzi.
3: Przyjechałam w sobotę do Centrum Dowodzenia Food Not Bombs łódzkiego, organizacji anarchistycznej. Przyłapałam ich na gorącym uczynku, na robieniu rzeczy absolutnie wywrotowych, czyli na obieraniu ziemniaków. I udało mi się zaprosić jedną z osób, która działa w tym kolektywie troszeczkę dłużej. Chcesz się przedstawić?
4: Pewnie, jestem Gabrysia i działam w foodzie łódzkim od ponad 2 lat, także
3: powiedzmy, że jesteś z tych bardziej doświadczonych. Bo myślę, że warto zacząć od tego, że jest to organizacja całkowicie wolontariacka.
4: Nie nazwałabym nas wolontariatem, to jest bardziej taka, nazwałabym to bardziej oddolną inicjatywą, dlatego że staramy się unikać tego słowa wolontariat, dlatego że oryginalnie Food Not Bombs jest jakąś formą protestu i pomocy wzajemnej, może właśnie bardziej niż wolontariatu, dlatego że ratujemy jedzenie, które poszłoby na śmietnik, więc też sprzeciwiamy się wyrzucaniu jedzenia, które na całym świecie marnuje się po prostu tonami. Sama nazwa Food Not Bombs też wskazuje na antymilitaryzm, dlatego że państwa wydają pieniądze na jakieś chore rzeczy typu zbrojenia i inne kompletnie nieistotne dla zwykłych ludzi rzeczy w momencie, kiedy po ulicach chodzą ludzie, którzy nie mają co jeść. I dzielimy się z nimi tym jedzeniem, które gotujemy, bardziej niż wydajemy im, dlatego że to nie jest grupa wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności albo dla osób właśnie potrzebujących, w cudzysłowie, i tak dalej, tylko każdy z nas, jeżeli dotrwa do końca gotowania, to jemy razem to, co ugotujemy i potem rozwozimy to i rozdajemy, po prostu dzielimy się tym jedzeniem z innymi.
3: cykl życia takiej soboty z Food Not Bombs wygląda tak, że zbieracie jedzenie, które trafia na śmietnik, które mogłoby trafić na śmietnik i gdzieś tam wspólnie w grupie, spędzając przy tym bardzo fajnie wspólnie czas, przerabiacie je na surówkę, na gulasz i rozumiem, że na jakieś przetwory owocowe.
4: Tak, generalnie przeglądamy to, co udało nam się zebrać z rynku. Głównym posiłkiem jest wiadomo nasz gulasz i surówka z bardziej świeżych warzyw i owoców, z tego, co da się uratować, ale w formie takiej surowej nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Robimy właśnie dżemy, kiszonki i inne przetwory, ale też wydajemy świeże warzywa i owoce dla ludzi, żeby mogli sobie po prostu zjeść jakieś jabłko w domu albo zrobić sobie kanapkę z pomidorem i tak dalej.
3: Dla kogo jest kierowana ta akcja? Do kogo wychodzicie z tym zaproszeniem do współpracy i kogo chcecie zaprosić do wspólnego stołu?
4: Generalnie dla każdego, kto chce razem z nami przyjść i z nami gotować i do tego wspólnego stołu, powiedzmy, zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę, którzy tego potrzebują, może bardzo dużo ludzi przychodzi tak naprawdę nie wiedząc do końca, traktując to bardziej jako właśnie wolontariat albo bardziej jako spotkanie towarzyskie, dlatego że znają kogoś, kto tutaj przychodzi albo usłyszeli o tym i uznali, że to jest fajna inicjatywa, ale staramy się podkreślać, że to jest mimo wszystko no nie wolontariat i bardziej takie działanie oddolne.
3: Mówisz, że jesteś częścią Food Not Bombs od 2 lat, a wiesz może, jak długo ten łódzki oddział Food Not Bombs działa?
4: W zeszłym roku, z tego co pamiętam, obchodziliśmy 25. urodziny łódzkiego fooda, ale no to działa już całkiem sporo. Z tego co wiem, bez jakichś przerw w trakcie pandemii, z tego co pamiętam też wydawki w trochę zmienionej formie, dlatego że trzeba było jakoś bardziej sterylnie, może w sterylnych warunkach, bardziej po prostu innych tych warunkach, ale to cały czas trwało.
3: Kto w takim razie napędza te wszystkie działania, skoro jesteście kolektywem z taką całkowicie płaską strukturą? Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za ciągnięcie tego. Jak w ogóle wygląda praca, która wymaga tak dużej ilości osób zaangażowanych w momencie, kiedy nikt nie jest osobą zarządzającą?
4: To jest trudne na pewno, dlatego że bardzo łatwo jest pójść się zapytać kogoś, kto wie, jak coś zrobić i tej osobie też jest bardzo łatwo po prostu powiedzieć, co ma robić i co mają robić inni i jakoś tym zarządzać. Staramy się zachęcać nowe osoby do tego, by może same jakoś próbowały dojść do tego, żebyśmy nawzajem tłumaczyli sobie, jak działa to u nas. Wiadomo, że osoby, które dłużej gotują, mają jakąś przewagę w samym doświadczeniu, ale nie wykorzystują tego, żeby nie tworzyć właśnie hierarchii, tylko staramy się zachęcać osoby do przejmowania tej odpowiedzialności, ale to jest, nie jest to takie proste. Tak jak widzisz, cały czas ktoś przychodzi zapytać się, co ma zrobić i warto jest zachęcić innych, żeby sami się zastanowili najpierw albo porozmawiali z tą grupą i tak dalej.
3: Faktycznie, podczas takiego gotowania trudno znaleźć osobę zarządzającą, no i czasem nie do końca wiadomo, za co się złapać. Kiedy z Gabrysiem rozmawiałyśmy przy mikrofonie, kilka osób podchodziło zapytać, co zrobić z tym, że gulasz wyszedł ze słony. Ale o ile wydaje się to trochę nieudolne i zabawne, tak naprawdę wszystko świetnie tam funkcjonuje. Podczas takich kilku godzin gotowania udało się obrać naprawdę no przynajmniej kilkanaście kilogramów warzyw, ugotować wielki kocioł gulaszu, do którego pewnie sama bym weszła, jakbym się skuliła. Do tego udało się zrobić całe wiadro surówki, a część warzyw, które zostały obrane i przygotowane w nadmiarze, poszła do zamrożenia. Do tego wolontariusze sami organizują transport tego całego przygotowanego jedzenia w miejsce wydawki, no i właśnie tam zaczyna się nowy etap. Kończmy etap gotowania, przechodzimy do etapu wydawania ugotowanego wspólnie jedzenia potrzebującym. O tym, jak wygląda sama tak zwana wydawka, dalej opowiada Gabrysia z Food Not Bombs. To gdzie w takim razie w Łodzi można was spotkać i o której godzinie?
4: Wydajemy przez cały rok, co tydzień, w soboty o 18.30 około, w podcieniu przy Piotrkowskiej 100, to jest róg Piotrkowskiej i Tuwima. W wakacje gotujemy co 2 tygodnie, ale normalnie o tych samych godzinach, w tym samym dniu, normalnie w sobotę. I no, tam można nas zobaczyć w trakcie wydawki, gotujemy w innym miejscu. Stamtąd wozimy po prostu nasze jedzenie do centrum. Dlatego, że to też jest, Piotrkowska to jest też miejsce, gdzie jest dużo osób, więc w miarę łatwo można się tam przetransportować. I dla nas, i dla osób, które przychodzą po jedzenie, też jest plus takiej widoczności, że widać naszą akcję. Możemy rozmawiać z przechodniami, którzy się zastanawiają, co robimy. Często też się zastanawiam, jak wesprzeć finansowo, więc to jest takie, uważam, dobre miejsce, żeby właśnie było nas widać.
3: Zastanawiacie się nad tym, jak dużej ilości osób daje wam się pomóc w ciągu takiej jednej wydawki?
4: Ciężko ocenić, dlatego że co tydzień tam wśród naszych gości jest bardzo duża rotacja osób. Wiadomo, nie każdy zawsze może przyjść. Niektórzy mają pracę, niektórzy nie mają siły ani możliwości być co tydzień, ale jakbym miała strzelać, to tak około 50 w granicach, czasami do, nie wiem, może pod setkę to podchodzić, ale zazwyczaj udaje nam się zrobić tak, że nikt nie odejdzie bez niczego. Nawet jeżeli skończy się gulasz, to udaje nam się dać, nie wiem, dżem komuś albo coś do jedzenia i zazwyczaj tego jedzenia jest naprawdę na tyle dużo, że nikt nie odchodzi głodny. Jeżdżąc na te wydawki, widać, jak dużo ludzi tam przychodzi i mam też taką świadomość, że większość z nas, którzy przychodzą gotować, tak naprawdę niewiele dzieli od tych ludzi, dlatego że jedna ominięta wypłata i my też możemy skończyć bez dachu nad głową, dlatego to jest ważne, żeby właśnie nie traktować tego jak wolontariat, jako my super dobrzy ludzie pomagamy tym, którzy nie umieją sobie poradzić, tylko pomagamy po prostu sobie nawzajem. Też kilka razy zdarzyło się, że nasi goście przyszli na gotowanie pomóc nam obierać ziemniaki i wynosić kompost, także to też jest fajne, kiedy oni mogą brać udział w całym tym procesie i potem zjeść z nami zupę.
3: Gdybyście mieli jakąś większą pomoc albo może większe środki finansowe, to co byś chciała, żeby jeszcze znalazło się na takich wydawkach?
4: Ja, rozmawiając z innymi ekipami foodowymi z Polski, bardzo mi się podoba pomysł środków higienicznych i medycznych, dlatego że zawozimy razem z jedzeniem od jakiegoś czasu też mydło, proszki do prania, podpaski, czasami jakieś szczoteczki do zębów, golarki i to też jest coś, co bardzo szybko schodzi i bardzo dużo ludzi się pyta o to co tydzień na wydawkach i fajnym pomysłem moim zdaniem byłoby to uzupełnić jakimiś środkami typu plastry, coś do odkażania. Nie wiem, czy mamy kogoś u nas, kto podjąłby się opodrywania ludziom ran, dlatego że to wymaga jakiejś umiejętności i doświadczenia, ale to by była fajna rzecz, gdyby udało nam się to dodać do tych cotygodniowych wydawek.
3: W takim razie, jeżeli chcielibyśmy pomóc łódzkiemu Food Not Bombs, jak się z wami skontaktować, jak do was dołączyć i co trzeba umieć, albo co trzeba mieć, żeby do was dołączyć? Podejrzewam, że dwie ręce.
4: Generalnie tak, mieć i umieć nie trzeba nic. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w trakcie gotowania, to warto napisać do nas na Instagramie albo na Facebooku na profilu Food Not Bombs Łódź. Mamy też zrzutkę, gdzie można nas wesprzeć finansowo, dlatego że mimo, że to jedzenie pozyskujemy za darmo, to płacimy za gaz, za jakieś kasze i tak dalej, także to też jest jakiś wydatek.
3: W takim razie wiecie już co, gdzie i jak. Ja od siebie mogę tylko dodać, że ten dzień spędzony z Food Not Bombs to była naprawdę świetna zabawa, a także okazja do poznania wspaniałych ludzi, których oczywiście w Łodzi jest mnóstwo, a jeżeli zastanawiacie się, gdzie ich znaleźć, no to właśnie na gotowaniu i wydawkach Food Not Bombs Łódź.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Prawdopodobnie mieliście okazję spotkać się z tematem, który coraz częściej poruszany jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, czyli z tematem rosnącego problemu bezdomności wśród osób młodych. Tak się składa, że w naszym mieście jest fundacja, która nie tylko zajmuje się dokładnie tym problemem, ale również robi to w niesamowicie kompetentny sposób, łącząc współpracę podmiotów instytucjonalnych z pracą w nurcie deinstytucjonalizacji. Fundacja Niestereotypowi, o której mowa, nie tylko zajmuje się kierowaniem młodych osób do odpowiednich instytucji, w których mogą dostać pomoc oferowaną przez państwo, ale także zajmuje się budowaniem relacji, którą nawiązują wolontariusze niestereotypowych właśnie z każdą osobą, która potrzebuje takiej pomocy i oferują osobiście dobrane, wyjątkowe wsparcie polegające na utrzymywaniu kontaktu, wspieraniu, często załatwianiu potrzebnych dokumentów, kierowaniu do ośrodków wsparcia, ale myślę, że przede wszystkim na właśnie takiej zwykłej ludzkiej relacji, która oferuje wsparcie, rozmowę, zrozumienie i to właśnie ta pomoc często okazuje się najbardziej kluczowa w wychodzeniu z kryzysu. Ja nazywam się Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji chciałabym Wam przedstawić Natalię Dziąg, czyli nie tylko założycielkę Fundacji Niestereotypowi, ale też przede wszystkim po prostu niesamowicie ciekawą osobę. Posłuchajcie naszej rozmowy o pomaganiu i o pomagających.
1: To warto wiedzieć o Łodzi.
5: Natalia Dziąg, dzień dobry.
0: Super, bardzo miło mi Cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jest, jesteś współzałożycielką czy założycielką?
5: Po pierwsze pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Violettę Ziarkowską.
0: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło Cię do tego, że zdecydowałeś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
5: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy. To raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcyjne akcje robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt, którą poznałam, jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc, jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
0: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
5: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka i u niektórych teraz mamy chłopaka w spektrum i dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego, dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla, oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym powtórzem must have, no to jest jednak taka relacja, często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych. Nie? I chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy.
0: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
5: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie, no ponad dwuletnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. No a druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak no, nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, no nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności, więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie jeśli jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana. I to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne, no i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
0: Słuchacie rozmowy z Natalią Dziąg, założycielką fundacji Niestereotypowi, z którą porozmawiałam o tym, jak pomagać młodym osobom w kryzysie bezdomności, ale nie mogłam też nie zapytać jej o to, jak sama pomaga sobie w tym wszystkim. Bo przecież ci, którzy dbają o innych, muszą czasem też zadbać o siebie.
1: Łodzianie z pasją.
6: Jak w takim razie dbasz o siebie w tym wszystkim? Jak udaje ci się gdzieś zachować taką po prostu integralność ludzką w tym, że jesteś otwarta, że jesteś gotowa, ale masz też swoje potrzeby i swoje życie?
5: Teraz w tym absolutnie pomaga to, że nie jestem sobie tylko Natalią, tylko poza mną są absolutnie dwie ważne osoby, czyli właśnie Vera i Viola. Absolutnie wspierają. Jak teraz miałam, pierwszy raz w życiu byłam za granicą, nie? I miałam bardzo duży dylemat i moralniak, czy ja mogę na tak długo, na 10 dni zostawić młodych. I jak rozmawiałam o tym z dziewczynami, zaraz po naszym spotkaniu grupowym z młodymi, i tak podzieliłam się tym, a one mówią, stara, ale ty ich nie zostawiasz, my jesteśmy, nie? I dziewczyny też, jak cokolwiek miały, to zakomunikowały młodym, że po spotkaniu naszym takim grupowym, że Natalii teraz nie będzie i dajcie jej też czasu dla siebie, nie? Więc jakby oczywiście, że jak są takie newralgiczne czy kryzysowe sytuacje, no to dzwonią do mnie, nie, żeby jakoś tam interweniować, ale dziewczyny są absolutnym w tym wsparciem, nie? Ja niestety mam taką słabość, że jak piszą młodzi, to robię sobie wyrzuty, jeśli jednego dnia nie zdążę się z każdym spotkać, jak jest jakaś sprawa ad hoc do ogarnięcia, ale też się uczę, że no taki jest świat, więc jeśli ja będę trochę im dawać zbyt skrajny obraz tego świata, będąc na każde, brzydko powiem, zawołanie, no to oni też nie nauczą się tego, że czasami muszą wykonać pracę i poczekać w tym procesie, nie?
6: No to już zmierzając w stronę końca. Gdzie można was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można wam pomóc?
5: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? No, my się zbieramy, Vera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta w razie czego, ale to, co też można robić i to jest absolutnym wsparciem. My potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami, tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie, więc ludzi absolutnie potrzebujemy. Na razie niestety wolontariacko, bo dopóki projektu jakiegoś większego nie będziemy mieli, no to realnie nie mamy środków. Ja to robię 6 lat pro bono, dziewczyny od roku też to robią pro bono, więc nie możemy zaoferować na razie stawki. Docelowo będziemy chcieli to robić. Niektórzy się zgłaszają, bo też to robią jakieś spotkania grupowe, czy to z terapeutą, czy pani, której nie znam, a też mnie obserwuje, napisała, że chciałaby i ma taką możliwość finansowo, żeby u niej w gabinecie na konsultacje psychologiczne w takim procesie też przyjąć. To bardzo się ucieszam, bo rzeczywiście młodzi potrzebują, a czasami terminy są długie, więc w taki sposób też można wesprzeć.
6: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których działasz. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
6: Podsumowując, wszystkie ręce na pokład. Aby pomagać Fundacji Niestereotypowi, nie trzeba być psychologiem. Wystarczy tylko chęć pomocy, bo Fundacja potrzebuje właściwie każdej pomocy, jaką może dostać. Niezależnie od tego, czy są to wpłaty na zrzutkę, czy wolny czas wolontariuszy, czy po prostu opowiadanie znajomym o tym, że taka fundacja jest i że robi świetne rzeczy.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.